0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: punktualnie o 6 w Radiu Sochacze w Wiadomości. Dzień dobry, zapraszam.
1: To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie wie na razie, kto korzystał z saloniku VIP.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Kacprzyk, od którego zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym.
3: Słuchasz Wiadomości Radia Sochaczew.
1: Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni Ekoplus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pozostał w wyrobisku i nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz stwierdził jego zgon. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: A to już niemiecki minister Boris Pistorius.
5: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
1: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie Polski i Niemiec. A urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów, wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez cieśninę Ormus. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice pamiętają też o zwierzętach.
6: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
1: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być 30 stopni, upalny ma być cały weekend. I jeszcze Mundial. To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwanych hitów pierwszej serii gier i piłkarze nie zawiedli. Anglia pokonała Chorwację 4-2 po emocjonującym spotkaniu. W drugim meczu Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Skromniutki początek dnia, dyszka na termometrze, ale już dwucyfrowy wynik. Trzeba być dobrej myśli, bardzo dobra jakość powietrza i wiatr, który w porywach nie przekracza 10 km na godzinę. Maksymalnie dzisiaj 24 stopnie, ale z chmurami. Miejmy nadzieję za to, że bez opadów deszczu. Jutro cieplej, 28 stopni, a w sobotę nawet 33 kreski na plusie, bez chmur i bez deszczu. Popadać za to przelotnie może w niedzielę, a temperatury nadal powinny się unosić na poziomie około 30 stopni.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
0: Witam cieplutko, moi drodzy. 4 minuty minęły od godziny 6, a dziś mamy dokładnie 18 dzień czerwca, a to jest dobra informacja. sytuacja, dlatego że po pierwsze to jest czwartek, a po drugie Elżbieta, Marek, Amanda, Emil i Maryna świętują imieniny. Po trzecie będzie trochę atrakcji sportowych, będzie trochę atrakcji muzycznych, będzie trochę atrakcji kalendarzowych, dlatego że wszystkiego po trochu. Ważna informacja jest taka, że dzisiaj będziemy dzielić się z wami wyjątkową akcją i wyjątkową możliwością. Szczegóły w tej godzinie.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A muzyczny początek to oczywiście Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. 5 po 6, tak jak mówiłem, moi drodzy. Zdrówka należy życzyć Bonnie Tyler, która została wybudzona ze śpiączki. Miała trochę problemów zdrowotnych, ale miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie na prostą. 75-letnia gwiazda, więc tutaj ze zdrowiem już trzeba uważać. Mrozu na horyzoncie, Savage i najlepsza muzyka na czwartek, moi drodzy. Startujemy, łapiemy byka za rogi, odliczamy do weekendu i przede wszystkim spędzamy miło i fajnie wspólnie czas.

A już za momencik w radiu, słuchacze, w kalendarium. 17 minut minęło od godziny 6. Wy słyszycie w tym momencie utwór o chwytliwym tytule Minelli.

20 minut minęło od 6. Moi drodzy, 18 dzień czerwca. Co kryje ta data? Sprawdzam dla was. Właśnie w tym momencie, 1434 rok, w Katedrze Wawelskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe króla Władysława Jagiełły. W 1792 podczas wojny polsko-rosyjskiej zwycięstwo odniosły wojska polskie w bitwie pod Zieleńcami, po której król Stanisław August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe. W 1938 roku prezydent RP Ignacy Mościcki dokonał otwarcia nowego gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie.

0: 88 minuty, a później strzelił 3 gole. W 88 minucie do bramki trafił Sławomir Majak, w 90 Dariusz Gęsior i Andrzej Michalczuk. Do dziś niektórzy uważają, że mecz był ustawiony, aczkolwiek mówi się po prostu, że zwyczajnie nie był.
1: Radio Sokaczew. Reklama. Radio Sokaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Mam dla was świetne informacje związane z przygodą życia waszych dzieciaków. 30 minut minęło od godziny 6, wysłuchacie Radia Sochaczew i jeżeli słuchacie Radia Sochaczew i lubicie rugby, to wiecie doskonale, że na horyzoncie mecz o medal w Sochaczewie i w związku z tym ruszamy z akcją Dziecięca Eskorta Orkana. Cóż to za wydarzenie, jak się do nas zgłosić, o tym opowiem za moment. Słuchajcie nas, jeżeli wasze dzieciaki mają od 7 do 15 lat, no to z pewnością będą mieć frajdę z wyprowadzenia zawodników na boisko. Jak się zgłosić? Szczegóły za moment. Bądźcie czujni.
1: Radio Sochaczew.

0: Dobrze, zerkam sobie na zegar. Dokładnie 24 minuty pozostały do godziny 7. Moi drodzy, szczegóły wyglądają następująco. Już w najbliższą sobotę o godzinie 18 wyjątkowy mecz o trzecie miejsce Ekstraligi Rugby, czyli o medal w Sochaczewie. Mecz Orlen Orkan, Sochaczew Lifestyle, Catering Arka Gdynia. To spotkanie od 18. Przed meczem wyjątkowa sytuacja, by wasze dzieciaki mogły wyprowadzić rugbystów na to spotkanie. Jeżeli dzieci mają od 7 do 15 lat, to śmiało mogą się zgłaszać, a zgłaszamy się dzwoniąc do radia Sochaczew 46 863 22 22. Jeżeli chcecie, by wasze bąbelki wyprowadziły zawodników na boisko, dzwonicie do mnie, a ja to załatwię. Więc może być fajna pamiątka, fajna akcja, do tego piknik, grill, niespodzianki od Orkana i w ogóle fantastyczna podniosła atmosfera związana z walką oczywiście o medal i trzecie miejsce Ekstraligi. Super sprawa, wiem, że ta akcja za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem, więc ogłaszajcie wszem wobec, że bąbelki sochaczewskie są potrzebne i mogą pomóc drużynie. I tego się trzymamy.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów. DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

9 minut do godziny 7, Ace of Base, Beautiful Morning, moi drodzy. I mam nadzieję, że taki właśnie jest wasz poranek, aczkolwiek jakoś tak ciemniej się przed momentem zrobiło w Sochaczewie. Mam nadzieję, że to słońce i tak mimo wszystko będzie nas zaszczycać swoją obecnością. Jak nie dziś, to jutro i pojutrze. Ma być gorąco, ma być pięknie, ma być słonecznie i tego się trzymam. Prognoza w Radiu Sochaczew po godzinie 7. Będą też wiadomości po godzinie 7. Także rozdam wam bilety na najbliższy mecz, bo mamy atrakcje dla dużych i dla małych. Dla każdego, moi drodzy. No i przypominam o akcji Eskorta Dziecięca, o której możecie przeczytać w naszych socialach. Zaglądajcie na Facebooka Radia Sochaczew. Tam niespodzianka dla najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Jeżeli masz 7 od 7 do 15 lat i chciałbyś wyprowadzać zawodników na boisko, to wystarczy się zgłosić i do nas zadzwonić. Znacie szczegóły 46 863 22 22.

0: Dawna to wiem.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88 a koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
11: No a na zegarze 7 w Radiu Sochaczew to pora na wiadomości.
12: Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium. To był ambitny budżet, mówi marszałek Adam Struzik. Są dobre informacje dla mieszkańców gminy Rybno. Tutejszy kompleks sportowy przejdzie modernizację. Samorząd pozyskał dofinansowanie. 51 osób nagrodzonych w corocznym konkursie pod hasłem Kocham Polskę. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Blisko 2 miliardy złotych na inwestycje oraz ponad 600 milionów złotych na wsparcie dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. To bilans 2025 roku. Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium. To był ambitny budżet, mówi marszałek Adam Struzik.
13: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyli na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji. No, liczne programy wsparcia na kwotę ponad 600 milionów złotych. To wszystko powoduje, że dzisiaj Mazowsze jest liderem rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o Polskę, ale też jeżeli chodzi o Europę. Jesteśmy naprawdę wdzięczni wszystkim naszym obywatelom, firmom, rolnikom, wszystkim tym, którzy wspólnie budują Mazowsze.
12: Na dużą skalę dokonanych inwestycji zwraca uwagę także członkini zarządu województwa Anna Brzezińska.
14: To był bardzo dobry rok i bardzo dobry budżet, który realizował samorząd województwa mazowieckiego. Tutaj muszę wskazać szczególnie tą inwestycję w zdrowie. 731 milionów zainwestowaliśmy w zdrowie, z czego 302 miliony na modernizację i rozbudowę naszych placówek medycznych. To pokazuje też ważne zaangażowanie w ochronę zdrowia samorządu województwa mazowieckiego i też potrzeby w tym zakresie.
12: Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie na modernizację swojego kompleksu sportowego. Inwestycja obejmuje nawadnianie płyty boiska. Środki w wysokości 50 tysięcy złotych pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.
15: Całkowity koszt realizacji inwestycji to
0: 135 tysięcy złotych. Pozostałe środki w wysokości 85 tysięcy złotych zostały zabezpieczone w budżecie gminy Rybno. W ramach zadania wykonany zostanie nowoczesny system automatycznego nawadniania płyty boiska na stadionie gminnym w Rybnie. Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości murawy przez cały sezon oraz znacząco usprawni i unowocześni codzienne prace pielęgnacyjne. To ważne przedsięwzięcie dla lokalnej społeczności. Na terenie gminy aktywnie działają dwa kluby sportowe, Centrum Szkolenia Piłkarskiego oraz Gotthard Rybno.
12: Mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski. A teraz zaproszenie. W ten czwartek o godzinie 11 w Patio Kramic odbędzie się piąte wydarzenie artystyczne Kocham Polskę Władysław Ślewiński. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tym samym tytułem. W tym roku nagrodzonych zostanie 51 osób. Wydarzenie uświetni koncert Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie.
5: Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
15: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
16: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
15: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
16: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
15: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: W kwestii pogody, moi drodzy, 13 stopni na sochaczewskich termometrach, szału na razie nie ma, chmury chyba dzisiaj z nami zostaną, padać nie powinno, ale za to nastawmy się, że jutro będzie zdecydowanie cieplej, a w sobotę to trzeba uszy i czoło nasmarować, co by potem nie cierpieć i nie smarować jogurtem czy czymś innym, żeby się schłodzić. Po prostu będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś warunki biometeo bardzo dobre, ale w sobotę 33 stopnie. To jest taki czas, kiedy ewentualnie jakieś kocyki, hamaczki i kremy do opalania wchodzą w grę. Będą też atrakcje kulturalne tego dnia, ale o tym później. 26-27 stopni także na początku przyszłego tygodnia. Niedziela być może z opadami deszczu.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: No to Tina Turner już teraz, Foreign Affair, za moment hit dnia i Bloodhound Gang, a potem Shona i Fanka. Dużo dobrej muzyki w Radio Sochaczew właśnie dziś w czwartkowy poranek 18 czerwca. Wszystko to dla Was, moi drodzy, a w kwestii zachcianek Międzynarodowy Dzień Sushi w kalendarzu.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut minęło od godziny 7, moi drodzy. Sprawa związana z meczem rugby. Dwie sprawy właściwie. Po pierwsze, jeżeli macie dzieciaki w wieku od 7 do 15 lat, to one mogą wyprowadzić naszych rugbystów na mecz. W związku z tym 46 863 22 22, jeżeli chcecie, by wasze dzieciaki wyprowadziły rugbystów na mecz. Jeżeli wy chcecie iść na ten mecz, mam też podwójne bilety. Dzwońcie śmiało, nagrody są do rozdania. Pytanie konkursowe będzie... Już tylko sięgnę po bilety oczywiście. Dobra, jest dobrze, mam. Pytanie konkursowe będzie dotyczyło oczywiście stawki tego meczu. Jeżeli wiecie, o co gra Orlen Orkan Sochaczew z Lifestyle Catering Arką Gdynia w Sochaczewie, dokładnie w sobotę 20 czerwca o godzinie 18, jaka jest waga tego meczu, o co grają drużyny, to dwa bilety będą wasze. Dzwońcie śmiało, 46 863 22 22, pora wczesna, ale mam nadzieję, że takie pytanie konkursowe pomoże wam się rozbudzić, bo nagroda zacna. Mecz biletowany i fajnie od Radia Sochaczew właśnie na rugby otrzymać wejściówkę. Kto pierwszy, ten lepszy. Jaka jest stawka, jaka jest waga tego meczu właśnie pomiędzy Arką a Orlen Orkanem? Jeżeli wiecie, bilety będą wasze.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na ciebie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew ulica.

0: Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś. 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: or another. 30 minut minęło od godziny 7. Cały czas macie szansę w Radiu Sochaczew zgarniać nie tylko bilety, ale i zgłaszać swoje dzieciaki do eskorty dziecięcej na mecz rugby, który już w sobotę tam Morgan będzie walczył o trzecie miejsce, o brązowe medale Ekstraligi Rugby. A bilety wygrywa się tak.
1: Dzień dobry, czy to teraz można dzwonić w sprawie biletów?
0: Tak, oczywiście.
1: O trzecie miejsce będą nasi zawodnicy walczyć.
0: Tak jest, trzecie miejsce w Ekstralidze Rugby. Z kim się wybierzesz na mecz?
1: No pewnie z partnerką.
0: Dobra, super, Ancko, bilety są twoje, to jeszcze powiedz mi, jakie będzie rozstrzygnięcie tego meczu.
1: No, nasi wygrają oczywiście.
0: No, proste, oczywiście, też się tego trzymam. Zapraszam w takim razie dzisiaj lub jutro maksymalnie do godziny 16 po odbiór biletów.
1: Dziękuję.
0: Miłego dnia, piąteczka.
2: Radio Sochaczew.
0: A już za moment w Radiu Sochaczew o sytuacji na drogach, a potem zaproszenie na naprawdę bardzo fajną kulturalną i koncertową sobotę w gminie Teresin.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Spory ruch w Sochaczewie, oczywiście standardowo, ale ja 600-lecia i ulica Warszawska tutaj największy ruch. Jeśli chodzi o skrzyżowania, to z Gawłowskiej ciężki wyjazd w kierunku Płockiej. Jeśli chodzi o Piłsudskiego i 15 sierpnia, tutaj momentami także traficie na większą liczbę samochodów. Znaczy normalna sytuacja o poranku, jeszcze w tygodniu. Jeśli chodzi o obwodnicę, to tutaj aut nieco więcej od strony Żdżarowa przed rondem Kuznocińskim, no i oczywiście między 15 sierpnia a Żyrardowską. 50-tką wyjeżdżacie w kierunku A2. Ten odcinek jest dość dobrze przejezdny. A2 bez utrudnień w kierunku Łodzi i w kierunku Warszawy. 92 tutaj wolniej przez Błonie. Chwilę poczekacie w Ołtarzewie, bo tutaj prawoskręt i bez pasa wydzielonego właśnie w kierunku prawa, w kierunku Pruszkowa. Także chwilę trzeba poczekać. W Ożarowie bez utrudnień. Na 580 wyłącznie przez Leszno i przez Stare Babice pojedziecie troszeczkę wolniej. W drugą stronę wylotówki drożnej i na północ 50 w kierunku Wyszogrodu i 577 do Sannik, jak i 92 do Łowicza. Te odcinki są oczywiście przejezdne. Ja Wam życzę spokojnych podróży.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Radio Sokaczew.
5: Autopromocja.
6: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
2: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Roxen UFO w Radiu Sochaczów, moi drodzy, a to oznacza, że całkiem niezły ten poziom muzyczny nam się udaje utrzymać, dlatego że takie rytmy, takie melodie, to wszystko sprawia, że jakoś tak człowiekowi jest przyjemniej, ponucić można, poruszać głową, kolankiem pod biurkiem, no i po prostu się miło przy radiu bawić i wyluzować. Z klasyków Maneskin Baby Said, czyli mamy zwycięzców Eurowizji, a wcześniej jeszcze polski klasyk doskonale znany, ale o tym za moment. Najpierw zaproszę Was na teresińską noc czerwcową, gdyż ta impreza już w najbliższą sobotę, oczywiście w gminie Teresin. Na scenie Blacha 2115, do tego warszawskie kombo taneczne, wśród atrakcji jeszcze grochówka Wójta i chociażby występy gości z zagranicy, bo to także stały taki element pokazu i współpracy tych kontaktów gminy Teresin. Będą atrakcje dla dzieciaków, będzie też Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Enej, odrobina fantastycznego folku. Zresztą folki teraz zagości na antenie Radia Sochaczew. Co prawda nie Enej, ale bratanki.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: No a co się robi w kinie w Lublinie, to chyba wszyscy wiemy.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Z pałem PSS w Sochaczewie zapraszam na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złote 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz. Przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
12: Czas najwyższy na wiadomości w Radiu Sochaczew na zegarze 8.
13: Na początek o realizacji zwycięskich projektów sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. To zaproszenie do udziału w kilku wydarzeniach w naszym mieście. Mamy dobre informacje dla mieszkańców gminy Iłów. Trudna i żmudna inwestycja kanalizacyjna dobiega końca. Przez chwilę będą utrudnienia, ale potem już tylko korzyści. W najbliższą niedzielę sportowo-rekreacyjny Dzień Dziecka w Iłowie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ruszyła realizacja projektów, które zwyciężyły w zeszłorocznym sochaczewskim budżecie obywatelskim. W związku z tym zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz zaprasza na kilka wydarzeń.
2: W dniu 27 czerwca odbędą się dwa pikniki rodzinne finansowane właśnie ze środków z SBO. Będzie to przy ulicy Kozubowskiego 11 w godzinach 14-16 i Kochanowskiego 37 w godzinach 12-18. Będą dmuchańce, animacje dla dzieci, wata cukrowa. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to zapraszam też serdecznie do SCK w Boryszewie 19 czerwca godzina 18 oraz 5 lipca godzina 17. Wibracje zdrowia, myślę, że dla każdego bez względu na wiek czy kondycję fizyczną, będą to ćwiczenia w pozycji stojącej, zawsze na miarę swoich indywidualnych możliwości, więc tu też bardzo serdecznie zapraszam.
13: Dobre informacje dla mieszkańców gminy Iłów. Ruszają prace na kolektorze, dzięki czemu sieć kanalizacyjna połączy Brzozów z Iłowem. To była żmudna i trudna inwestycja, która na szczęście zmierza do finału, mówi wójt Jan Kraśniewski.
14: To jest istotna sprawa ze względu na to, że my przejęliśmy oczyszczalnię ścieków, niewydolną oczyszczalnię ścieków w Brzozowie. To od KOWR-u. Tam opłaty mieszkańcy mieli wielokrotnie wyższe niż u nas i to zadanie mozolnie, ale staramy się wykonać do końca i będzie sukces oczywiście dopiero wtedy, jak ścieki z Brzozowa popłyną do Iłowa. Brakuje kolektora około 3 kilometrów, ale jest najświeższa informacja. Firma rozpoczyna pracę. Oczywiście, że będą uciążliwości, ale będzie korzyść.
13: I pozostajemy w tej samej gminie. W najbliższą niedzielę stadion w Iłowie ponownie stanie się miejscem pełnym sportowych emocji, rodzinnej atmosfery i doskonałej zabawy. Przed mieszkańcami wyjątkowe wydarzenie, jubileuszowy 25. Dzień Dziecka w Iłowie, połączony z piknikiem sportowo-rekreacyjnym i letnimi turniejami piłkarskimi Iłów Cup 2026. Wydarzenie to organizują wspólnie Unia Iłów, Urząd Gminy w Iłowie, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej i Centrum Szkolenia Piłkarskiego w Rybnie. Całe przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem posła na Sejm RP Mirosława Adama Orlińskiego. Impreza odbędzie się w godzinach od 10 do 20, a organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników.
15: Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, a mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
16: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
15: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Człowiek się zastanawia, co z tą pogodą będzie, a z drugiej strony czym się przejmować, jak na nią wpływu nie mamy. 13 stopni w Sochaczewie. 14 już właściwie, wiatr do 20 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza i warunki biometeo. Raczej dzisiaj dzień z chmurami, niby 24 stopnie to wynik maksymalny, ale podejrzewam, że ta odczuwalna temperatura to może w okolicach 20-21 stopni. Wieczorem 2 dychy na termometrze, w nocy 16. Padać nie powinno, za to w niedzielę popadać może, a do niedzieli cieszmy się słońcem, 28 stopni w piątek, 33 stopnie w sobotę. I sobota ma być taka, że może przygrzać. więc będzie trzeba torsy i plecki odsłaniać, sobie się opalić troszeczkę, ze słońca pokorzystać, witaminę D chłonąć, a potem na początku przyszłego tygodnia znów wrócić do przewracania oczami, że chmury na niebie, a temperatury na poziomie 26-27 stopni.
17: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
19: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Mówią specjaliści i meteorolodzy, że to lato ma być cieplutkie, i przyjemne i piękne. Ja ich trzymam za słowo, nazwisk nie spisałem, żeby potem ewentualnie prosić o przeprosiny. 6 minut po godzinie 8, moi drodzy. O pogodzie w najbliższy weekend, a dokładniej w sobotę, wyśpiewa nam już teraz Anna Jantar.
19: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Taki klimat lubimy. Tyle słońca w całym mieście i tego się trzymam. Sibul za moment, między innymi Depeche Mode w Radiu Sochaczew na udany czwartkowy poranek.

0: Czas na kolejne fantastyczne i atrakcyjne zaproszenie w Radiu Sochaczew do aktywności fizycznej. Zwłaszcza, że są jeszcze miejsca, zapisy tylko do jutra, jak mówi organizator biegu cichociemnych Sławomir Cypel.
1: 13. edycja 27 czerwca. Jak zwykle nad rzeką Bzurą. To już jest 13. edycja biegu cichociemnych, na który chciałbym wszystkich zaprosić, bo do 19 jeszcze są zapisy.
0: Brodzenie w Bzurze, przeszkody plenerowe, co czeka na uczestników?
1: No oczywiście moc błota, wody. Pogoda się zapowiada świetna. Oczywiście straż, oczywiście piana, przeszkody tak terenowe, naturalne, jak i te, które zrobimy. Już od 8 lat mogą dzieci startować, więc uprzejmie zapraszam. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy uczestnictwo naszych nieletnich sochaczewian za darmo. Wszyscy starsi mogą pobiec biegu na 5, 10 oraz 15 kilometrów. Do 19, jak już mówiłem, zapisy, a bieg sam 27 czerwca.
0: I to jest super informacja. Młodzi mieszkańcy Sochaczewa mogą biec za darmo. A pamiętajcie, że błota będzie spora, a błoto przecież dobre na cerę.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale.

0: zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

28 minut do godziny 9. Moi drodzy, w Radiu Sochacze wtrzymamy rękę na pulsie. Pharrell Williams, przed nami Marta Podulka. W kwestii muzyki, a w kwestii tego, co dzieje się w mieście, ważny apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Uwaga mieszkańcy, jeżeli zobaczycie dziś większą liczbę wozów strażackich na ulicy Kościńskiego w Sochaczewie, w okolicy Zalewu Boryszewskiego, bez paniki, to zaplanowane działania. Nie ma powodów do niepokoju, nikomu nic się nie stało. Będziemy szlifować swoje umiejętności, aby dbać o nasze bezpieczeństwo jeszcze skuteczniej. To trzymamy kciuki za ćwiczenia i akcje strażackie. Także pamiętajcie, dzisiaj nic wielkiego się nie dzieje, ćwiczenia w okolicy Boryszewa. No to niech ćwiczą strażacy, prawda?

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: A na drogach jak to na drogach. Słońce świeci, muzyka gra, ale momentami swoje odstać trzeba. Ciasno na Trojanowskiej wzdłuż Alei 600-lecia, na Warszawskiej na skrzyżowaniach właśnie z Piłsudskiego i Aleją 600-lecia, także tutaj na Staszica i Trauguta. No i oczywiście na moście z Gawłowskiej samochody wyjeżdżają i stoją na światłach, czekając na dojazd do Płockiej. Jeśli chodzi o obwodnicę, jest ona przejezdna, więc tutaj sytuacja wygląda całkiem nieźle. Może nieco więcej aut w okolicy Janówka Duranowskiego, tutaj przed 50 i przed właśnie dojazdem do A2. Wylotówki przejezdne, A2, jeżeli już dojedziecie 50, to i w kierunku Łodzi, w kierunku Warszawy przejezdna. Na 92 wolniej przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki, na 580 przez Leszno, Lubiczów i Stare Babice, czyli tutaj praktycznie przy samiuśkim już Bemowie. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne, więc cóż, pozostaje mi trzymać kciuki za was, żebyście nigdzie po prostu minut nie tracili w korkach. I ostrożnie tam na drogach, bez paniki, proszę zachowywać bezpieczną odległość, tak żeby się spokojnie, pięknie jechało do celu. I to najważniejsze, bezpiecznie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503-325-234.
6: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
12: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na Stadionie Gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion Gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: To ja sobie zerkam jeszcze na zegar, 6 minut do 9 to dobra informacja, właściwie dobry moment, żeby przypomnieć wam informacje związane z eskortą dziecięcą Orkana. Już w najbliższą sobotę o godzinie 18 wielki mecz o trzecie miejsce Ekstraligi Rugby Orlen Orkan Sochaczew Lifestyle Catering Arka Gdynia. Na to spotkanie dzieciaki wyprowadzą zawodników. Jeżeli wasze dzieci mają od 7 do 15 lat, to śmiało mogą to zrobić. Mamy jeszcze trochę miejsc, więc dzwońcie 46 863 22 22. Jeżeli chcielibyście, by wasze dzieciaki wyprowadziły zawodników właśnie na to spotkanie Ekstraligi Rugby. Jeśli powiecie mi, kto będzie rywalem Orkana w najbliższym meczu, to podwójne zaproszenie na to spotkanie także dla was. Także antena Radia Sochaczew jest wasza, 46 863 22 22. U nas jeszcze Sarsa i o godzinie 9 wiadomości.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: pamiętaj mnie.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złote 99 zł za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
8: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie, czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
12: Jest 9:00. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Szkoła podstawowa w Nowej Suchej z dużym sukcesem w konkursie o randze wojewódzkiej. To na początek. W tym serwisie zapraszamy do kontrastu młodych. Tym razem usłyszymy Magdalenę Ziółkowską i Karola Połcia z przyjaciółmi. Będzie też ważny komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Potrzebna rodzina dla 1,5-rocznego dziecka. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami 8. edycja konkursu wiedzy o Mazowszu skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest przygotowanie projektu edukacyjnego, drugim pisemny sprawdzian wiedzy. W tym roku tematem przewodnim było 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Drugie miejsce w konkursie i 4000 zł zdobyła szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim.
14: Nasz projekt nazywał się Ślady przyszłości na mazowieckiej ziemi i składał się z serii 9 filmów. W każdym filmie staraliśmy się uwzględnić jakąś postać historyczną bądź postać z literatury polskiej, między innymi Stanisława Wokulskiego oraz Andrzeja Kmiecica. Do projektu użyliśmy wszelakich kostiumów, między innymi prawdziwy kostium żołnierza Armii Krajowej oraz własnoręczny strój Andrzeja Kmiecica. Uważam, że projekt wiele nas nauczył, między innymi przede wszystkim organizacji. Trzeba było pogodzić naukę w szkole z nagrywaniem, pisaniem scenariuszy itd.
15: W naszym projekcie odwiedziliśmy wiele miejsc z terenu powiatu sochaczewskiego, między innymi Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej.
13: Mówili uczniowie Julia Kmiecińska i Hubert Malinowski. Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Przed nami kolejne muzyczne spotkanie w ramach cyklu Kontrast Młodych, realizowanego przez Sochaczewskie Centrum Kultury. 20 czerwca na scenie Kontrastu SCK w Boryszewie usłyszymy młodych, utalentowanych wykonawców. Zaprasza pełniąca obowiązki dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
16: Wystąpi młoda wokalistka, stawiająca pierwsze kroki na scenie wokalnej. Będzie to Magdalena Ziółkowska wraz z Karolem Połciem. Bardzo chciałabym zachęcić do udziału w tym koncercie, ponieważ Magdalena jest niezwykle utalentowaną wokalistką. szlifowała swoje umiejętności między innymi u pani Elżbiety Zapędowskiej. Brała udział w wielu konkursach, gdzie zdobywała pierwsze miejsce. Towarzyszyć na fortepianie będzie jej Karol Połeć, który jest znany sochaczewianom, bo jest radnym Młodzieżowej Rady Miasta. Społecznikiem to właśnie też on przygotował aranżacje, które usłyszycie państwo tego wieczoru.
13: Na scenie gościnnie wystąpią również Marcelina Kuśmider, Wiktor Szczepanik, Jan Szymański i Mateusz Targaszewski. Obowiązuje rezerwacja miejsc. A teraz wyjątkowy komunikat. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie pilnie poszukuje rodziny zastępczej dla 1,5-rocznego chłopca. Dziecko jest zdrowe, radosne, a musi przebywać w szpitalu, gdyż nie ma wolnych miejsc w pieczy zastępczej. W tej chwili w jego sprawie toczy się postępowanie sądowe. PCPR poszukuje osób, które mają już ukończone szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą i posiadają ważne kwalifikacje. Chodzi o przejęcie dziecka w trybie zabezpieczenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z PCPR-em osobiście lub telefonicznie.
0: Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
6: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny, Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
0: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdy. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy Uniwersyteckiej Biblioteki.
2: Pogoda.
17: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 18 stopni mamy w Sochaczewie, ale jest delikatny znak zapytania związany z tym, że przelotne opady mogą się pojawić. Kiedy? No do końca nie wiadomo, ale z tych chmur w niektórych miejscach może coś tam spaść. Słońce teraz nam wyszło pięknie w Sochaczewie i niech to słońce z nami już będzie. Wiatr do 15 km na godzinę. Bardzo dobrą jakość powietrza mamy dzisiaj. Wieczór na poziomie 20 stopni i perspektywę 2-3 najbliższych dni, nawet z temperaturami do 33 kresek na plusie. Tak też będzie w sobotę. Sobota będzie gorąca, niedziela też, ale w niedzielę może popadać.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: No moi drodzy, dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Sushi. Skąd pochodzi sushi? Czy jest zdrowe? I dlaczego są kraje, które warto podglądać w kwestii dbania o siebie, długowieczności i jedzenia? O tym w Radiu Sochaczew za momencik, ale będzie kuchenna inspiracja. 6 po 9, Bartek Staniaszek, witam Was ciepło w Radiu Sochaczew, Uniting Nations, zapowiadam. Out of Touch, no i Disturb the Sound of Silence w tej wersji za momencik właśnie u nas w czwartkowy poranek.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Cały czas prowadzimy zapisy do rugbowej eskorty, dziecięcej eskorty Orkana. Jeżeli wasze dzieciaki mają między 7 a 15 lat i chcą wyprowadzić zawodników na sobotni mecz, dzwońcie do Radia Sochaczew 46 863 22 22.

16 minut minęło od godziny 9, moi drodzy. Fajne jest to, że wielu polskich wokalistów możemy słuchać i słyszeć na żywo. Tak też było w miniony weekend. Tak też będzie w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, bo tych imprez plenerowych i wydarzeń z artystami na żywo będziemy mieć w naszym regionie sporo. Z kim naszym dziennikarzom radiowym udało się porozmawiać, o tym w Radiu Sochaczew odpowiem wam za moment. A teraz Dawid Kwiatkowski, też jedna z tych osób, którą chcielibyście usłyszeć w Sochaczewie. Tak wychodzi z naszych ankiet, a do tego wszystkiego Dawid Kwiatkowski miał ostatnio kłopot z fanami. Jego fani byli krytykowani za to, że często na koncerty przychodzą z wielogodzinnym wyprzedzeniem, żeby zająć najlepsze miejsca, ale nie bawią się przy innych artystach. Często gdzieś tam siedzą, okupując pierwsze rzędy, nie są zainteresowani i podobno to jest taki delikatny nietakt muzyczny, więc nie wiem, czy Dawid odbył spotkanie i rozmowę ze swoimi fanami, ale zachęcam do tego, byśmy nawet czekając na te największe gwiazdy doskonale bawili się pod sceną podczas całych dni festiwalowych, takich jak chociażby Dni Sochaczewa, nadchodzący WSC Festiwal, czy chociażby najbliższą sobotę taka impreza jak Teresińska Noc Czerwcowa.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: 20 minut po 9 w Radiu Socharzew za moment. Rozmowa z gościem dnia. Bądźcie z nami.
2: Radio Socharzew. Reklama.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Słyszysz?
8: Tak,
7: do ciebie mówię.
8: Odpowiedz sobie na jedno pytanie.
7: Czy chcesz kostkę?
8: Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
7: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli.

0: Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Adam Osicki, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Zaczynamy naszą rozmowę od sytuacji związanej z budową nowych studni na terenie gminy. Skąd w ogóle wziął się taki pomysł i z czego wynika ta potrzeba dokonania tej inwestycji?
4: Proszę panią, sytuacja, która jest teraz, która nas zastaje coraz bardziej i w gminie, i w ogóle w kraju, jest taka, że mamy coraz mniejsze zasoby wody. Wód podziemnych, wód w rzekach, wód w jeziorach. I ten brak wody powoduje to, że musimy my jako gmina myśleć o tym, żeby tą wodę mieszkańcom zapewnić. I stąd był pomysł właśnie, już w zeszłym roku się urodził w gminie, żebyśmy zrobili badania, taki audyt został przeprowadzony i ten audyt dał nam gdzieś taką możliwość, żebyśmy pomyśleli o tym, żebyśmy zabezpieczyli się w nowe studnie przy stacjach uzdatniania wody. Te studnie zapewnią nam bezpieczeństwo, a w razie jakby gdzieś w którejś studni, które dzisiaj mamy, nie wiem, skończyło się źródło, zanieczyściło się źródło lub nie daj Boże gdzieś tam skończyłaby się ta woda, to mamy gdzieś bezpieczeństwo tego, że mamy tą drugą studnię, właśnie o którą dzisiaj walczymy i którą chcemy zrobić, nie?
3: To tym bardziej ważne zadanie, że gmina Sochaczew cały czas się rozwija i przybywa wam nowych mieszkańców.
4: Oj, bardzo dużo mamy nawet wniosków na temat dotyczących podłączenia wody, rozbudowy wodociągów, dlatego właśnie stąd ten pomysł cały czas na te studnie. I w związku z tymi studniami, że gdzieś zapewnimy sobie te bezpieczeństwo w postaci tych studni, to też następnym takim krokiem właśnie będzie potem modernizacja stacji uzdatniania wody.
3: Gdzie te studnie się miałyby się znaleźć?
4: Wszystkie te studnie, które są zaplanowane, mają się znajdować przy stacjach uzdatniania wody. Stacje uzdatniania wody w naszej gminie znajdują się w Mokasie, w Janoszówku, Bronisławach oraz na Dachowej.
3: I na jakim etapie jest gmina, jeżeli chodzi o realizację tego zadania?
4: Panie redaktor, no to jesteśmy na takim etapie, że wystartowaliśmy z ofertowaniem, z przetargami na budowę, projekt i budowę studni. W miesiącu marcu dostaliśmy pierwsze odpowiedzi z firm, które się zajmują takimi rzeczami. Niestety firmy od razu już na dzień dobry, można powiedzieć, powiedziały, że nie są w stanie zrealizować projektu i budowy. Niestety etap projektowania samych studni to jest bardzo długi etap, bo tu chodzi o wszystkie pozwolenia. Są to pozwolenia hydrologiczne, potem pozwolenie od Wód Polskich, ale żeby dostać zgodę od Wód Polskich, trzeba najpierw wykonać operat wodnoprawny, który polega na tym, ile tak naprawdę potrzebujemy tej wody dla mieszkańców, czy dla zakładów pracy, czy dla jakichś firm, które się znajdują na terenie miejsca, gdzie będzie ta studnia i dopiero na podstawie tego operatu Wody Polskie wydają zgodę na użycie takiej studni i też oni podają od razu, jaką ilość możemy wydobywać, takiej ilość wody, którą możemy wydobywać ze studni. Bo chciałem powiedzieć, że małe studnie przydomowe to jest około 5 metrów sześciennych wody na dobę. My, porównując to, to przykładem jest na przykład nasza jedna z największych stacji w Janoszówku, którą gdzieś po drodze mamy duży zakład jak Mars, to tam zużywamy 1980 metrów sześciennych wody na dobę, więc to są ogromne ilości wody, więc dlatego to trwa wszystko, te wszystkie pozwolenia, wszystkie te operaty i firmy powiedziały, słuchajcie, jeżeli chcecie, to my to zrobimy, ale potrzebujemy od 10 do 13 miesięcy. Niestety dzisiaj znaleźliśmy się w bardzo dużej pułapce, którą niestety gdzieś nam radni zablokowali. Ta pułapka polega na tym, że radni no, chcieliby projekt i budowę. Zróbcie, koniec i kropka, zamykamy temat. No niestety, my przedstawiamy. Ja przedstawiałem dwa razy. Mówiłem państwu, że niestety no nie da się, bo wszystkie firmy powiedziały, nie da się zrealizować tego w tym roku. Dlatego naszą propozycją było to, żeby rozłożyć ten projekt, wydłużyć go o następny rok, przepisać pieniądze na następny jakby rok i zrobić w tym roku projekt, a w następnym roku budowę. I też od razu byśmy zapewnili to, że w przyszłym roku, jak mamy budowę studni, wtedy byśmy sobie zabudżetowali na przykład następny etap, równocześnie jechać i robić już na przykład modernizację stacji uzdatniania wody. I to też byśmy gdzieś mogli już sobie budżetować. No a w tym momencie znaleźliśmy się w pułapce, bo nie możemy zrobić nic, bo wiemy, że już nie zrobimy projektu i budowy, więc jak jesteśmy zablokowani, więc gdzieś tam dzisiaj wisimy w takiej próżni.
3: Czyli co, będzie jeszcze jeden przetarg?

0: na ten rok?
1: Tak, no tak ustaliliśmy, że będziemy walczyli o to, że ogłosimy przetarg ponownie. No ale już wiemy, że na przykład jedna firma po ostatniej sesji, daliśmy informację do tej firmy, która już jakby wygrała w ostatnim przetargu, to ta firma powiedziała, że słuchajcie, no nie wykonamy tego, więc oni wszyscy będą nam odpisywać, że to jest niewykonalne, nie?
0: Jeżeli chodzi o wodę, to ważne jest też, aby była ona dostarczana nie tylko w odpowiedniej ilości, ale też o dobrej jakości. Jak ta sytuacja wygląda na terenie gminy?
1: To jest tak. My jako Zakład Gospodarki Komunalnej dbamy bardzo o jakość wody. W ostatnich tam czasie bardzo się poprawiła ta jakość wody. To jest taki wymóg ogólnie gdzieś tam różnych ustaw, różnych jakichś tam przepisów. My na naszych stacjach utlenienia wody dbamy o to, żeby ta woda była czysta. Ona jest utleniana, odżelaziana, jest gdzieś tam naświetlana lampami UV, filtrowana. Również do tego my jako zakład jesteśmy zobligowani, że musimy przeprowadzać własne badania, czyli mamy własne, zlecamy laboratorium zewnętrzne badania wody, które laboratorium dla nas to wykonuje i takie wyniki są publikowane na stronie Urzędu Gminy w zakładce wodociągi. Teraz staramy się to cały czas publikować, ale również mamy też badania przez sanepid w Sochaczewie, który też nam robi takie badania, można powiedzieć, niezapowiedziane, które badają wodę i też nam takie wyniki przekazują, też te wyniki udostępniamy. Więc naprawdę jakość naszej wody jest bardzo dobra i ręczę za nią, że jest naprawdę bezpieczna.
0: Czyli kranówkę można pić.
1: Ależ oczywiście, że tak.
0: Wspomniał pan o tej modernizacji stacji uzdatniania wody. Wiem, że szykuje się taka inwestycja na terenie gminy. Już jest jakiś zalążek.
1: Tak. Wie pani co, jedną z największych naszych stacji to jest stacja w Janaszówku. Ona obsługuje potężny obszar naszej gminy. I po drodze jeszcze jest potężny zakład, jakim jest Mars, który też się dzisiaj rozbudowuje. I my chcemy na tej stacji, jakby dzisiaj się skupiłem głównie na tej stacji ze swoimi pracownikami. Chcemy tam zapewnić jakby dzisiaj modernizację, bo wiemy, że ona będzie problematyczna za chwilę. I dlatego, oprócz tego, że planowana jest tam budowa studni, no to do tego chcieliśmy zrobić modernizację całej automatyki, sterowania, przepustnic, wszystkich procesów filtracji, po to, żeby ta stacja mogła w tych największego rozbioru wody, żeby naprawdę dała radę. Nie?
0: Kiedy można się spodziewać rozpoczęcia tych
1: prac? Wie pani co, jesteśmy na etapie takim, że już zgłosiły się do nas 3 firmy, które sobie gdzieś tam zrobiły całą tak jakby pogląd stacji, co trzeba zrobić, jak trzeba to zrobić, propozycje takie, co jeszcze można ulepszyć, co można usprawnić i czekamy tak naprawdę na oferty od tych firm.
0: I kolejna sprawa dotyczy z kolei punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tutaj był pomysł modernizacji tego PSZOK-u. Jak miałby się ten obiekt zmienić i na jakim etapie gmina jest, jeżeli chodzi o ten plan?
1: Pomysłem modernizacji PSZOK-u to usiedliśmy z panem wójtem, że chcielibyśmy, żeby ten PSZOK wreszcie był taki, można powiedzieć jednym słowem, uporządkowany, żeby mieszkańcy wjeżdżając tam mogli jakby, jak to się mówi w taki sposób intuicyjny jakby oddać te wszystkie odpady, które można do tego punktu selektywnego oddać. I myśleliśmy o tym, żeby tam wybudować taki duży namiot, w tym namiocie wstawić kontenery, nawet zwiększyć ilość kontenerów, żeby to było wszystko po pierwsze zadaszone, żeby była taka organizacja drogi, te drogi, żeby były utwardzone. Do tego gdzieś pomysłowo, przyszłościowo jeszcze jest taki pomysł, żeby może zrobić większą identyfikację pracowników, żebyśmy wiedzieli, że nie pracowników, tylko mieszkańców, żeby mieszkańcy wiedzieli, żebyśmy my wiedzieli, że to są na pewno mieszkańcy nasi, że nie ma przewożenia obcych odpadów, ale też nauczymy mieszkańców takiego, żeby mieszkańcy będą wiedzieli, że jest takie miejsce, jest to miejsce uporządkowane, działa i nie będzie może już tego wreszcie pozostawiania tych śmieci poza jakimiś takimi punktami selektywnych odpadów. Nie?
0: I co z tym projektem się dzieje teraz?
1: No, niestety też projekt na ostatniej sesji został zawieszony przez radnych. Nie mam w ogóle, proszę państwa, pojęcia, czemu to się tak stało, czemu radni nie chcą też takiej poprawić tej wizerunku tego naszego punktu, no bo jednak gdzieś to straszy, można powiedzieć. A my gdzieś mamy pomysł, żeby to można było ładnie usprawnić. Nie?
0: A kosztowne to jest zadanie?
1: Wie pani co, gdzieś my przewidzieliśmy, że to jest koszty by było około 118 tysięcy. i takie pieniądze są zabezpieczone, bo to były środki przesunięte z jakichś tam kar wynikających od firm związanych właśnie z odpadami i te pieniądze chcieliśmy skierować właśnie na modernizację tego zakładu.
0: Czekamy w takim razie, co dalej będzie się działo w tym temacie, a ja już dziękuję za rozmowę.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: Przypomnę, że w naszym studiu był pan Adam Osicki, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz. Przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

7 minut do godziny 10, moi drodzy, Kuba i Kuba za nami, Taylor Swift jeszcze przed godziną 10. Natomiast po godzinie 10 powiemy sobie słów kilka na temat fake newsów, newsów i dezinformacji, zwłaszcza, że w ostatnich dniach kilka szkół w naszej okolicy przeszło bardzo ciekawe szkolenie z Fundacją Ferrawia właśnie na temat tego, jak weryfikować to, co czasami słyszymy, to, co wzbudza w nas jakieś negatywne emocje, bo komunikatów, które dostajemy w ciągu dnia, jest bardzo, bardzo wiele. Jak za tym wszystkim nadążyć i jak nie zwariować, o tym m.in. po godzinie 10.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złote 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
6: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
7: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
8: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
14: Punktualnie o 10 w Radiu Sochaczew wiadomości.
15: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na te rafinerie i inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Z kolei Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe państwa, NIK i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
16: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
15: W szpitalu zbiera się dziś rada nadzorcza, która ma decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw leczniczych placówki.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd Infrastruktury Sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
17: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
15: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale mało prawdopodobne, by zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny, nawet 30 stopni.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy są mocni w hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu. Pokonali Chorwację 4-2. Do przerwy był remis, ale w drugiej połowie reprezentacja Trzech Lwów zagrała koncertowo. Trener nas natchnął, przyznał po meczu strzelec dwóch goli dla Anglii Harry Kane. Szczerze mówiąc, to była świetna przemowa, szczególnie po tym, jak straciliśmy tę drugą bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Wyjdźmy tam i pokażmy światu, na co nas stać. I myślę, że w drugiej połowie zrobiliśmy dokładnie to. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na Mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Ghana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z najlepszą drużyną Danii w minionym sezonie, czyli Orhus. Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce Stambuł. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańską Valettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy pozna 20 lipca. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem w najważniejszych imprezach ATP. Poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie. Teraz naszego tenisistę czeka rywalizacja na Wimbledonie w turnieju głównym. Zobaczymy tam aż 6 Polaków. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5 meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
20: It was a tough game.
19: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. Przez prawie całe spotkanie przegrywaliśmy 10 punktami, tak mi się wydaje. Ale w czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Moi drodzy, czas rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Sushi wywodzi się z Japonii, a to jest kraj, w którym mamy naprawdę sporą liczbę stulatków. Ludzie żyją długo, uśmiechnięci, pracują cały czas. I czy to dobrze, czy to źle? Odpowiedź na to pytanie dosłownie za moment, ale będziecie zaskoczeni. Poza tym Alvaro Soler i Bryan Adams, co by nam się pracowało też zacnie w miłym, niezłym muzycznym towarzystwie Radia Sochaczew i najlepszych wokalistów. 5 po 10 gramy.
10: Radio Sochaczew

0: 19 minut minęło od godziny 10, moi drodzy. We wtorek i środę odbywały się w okolicach gminy Teresin w szkołach podstawowych bardzo ciekawe szkolenia prowadzone przez Fundację Ferrawia, związane z chociażby weryfikacją informacji, rozróżnianiem fake newsów od tych prawdziwych informacji i od dezinformacji. Kiedy powinniśmy przejmować się komunikatem, a czy w ogóle powinniśmy się nim przejmować? O tym między innymi będziecie mogli posłuchać w rozmowie z naszymi gośćmi, ze specjalistami jutro po godzinie 9:20, a teraz krótka porada Przemysława Szymczaka związana chociażby z tym, w jaki sposób bezpiecznie przesyłać hasło drugiej osobie.
1: Jak podwoić to nasze bezpieczeństwo?
2: Jeżeli chodzi o przekazywanie haseł, loginów naszym osobom najbliższym, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli przekazywać osobom nam nieznanym hasła lub loginy, no to proponuję taki prosty mechanizm zastosować, czyli login przesłać jednym źródłem, na przykład za pośrednictwem maila, a hasło przesłać SMS-em. Wtedy mamy taką pewność, zwiększoną pewność do tego, że hasło lub login nie będzie przejęte przez jedną nieuprawnioną osobę.
3: Radio Sokaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sokaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Czwartkowy kulinarny zawrót głowy, moi drodzy. Pasza Kebab, Otopark, Wójtówka 2D. Poleca się. Dziś Pasza Kebab na getsy z kurczaka, boks lub talerz oczywiście, co by podjeść konkretnie. Fryteczki tam, surówki, sos do wyboru, no i napój w zestawie. Polecam, życzę smacznego i sięgajcie do menu. Tutaj wiele fantastycznych propozycji.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
3: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: Autopromocja.
0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
10: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
11: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

9 minut do godziny 11 pozostało. Sylwia Grzeszczak przed nami, och i ach. I mam nadzieję, że będą i ochy, i achy związane z występem naszych rugbystów w sobotę po 18, ponieważ walczą o trzecie miejsce Ekstraligi Rugby. Bilety do zgarnięcia w Radiu Sochacze. Przypominamy także o dziecięcej eskorcie. Zgłaszajcie swoich młodych, małoletnich domowników. Jeżeli dzieci mają między 7 a 15 rokiem życia, to mogą śmiało wyprowadzić zawodników na ten najbliższy sobotni mecz. Mamy jeszcze miejsca, więc zachęcamy Was. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 46 863 22 22.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Investput DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Woda gazowana i niegazowana, 1,5 litra Selenka, złote 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex, 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie i Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
13: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radio Sochaczew.
14: Zaczynamy od decyzji prokuratury rejonowej w Sochaczewie w sprawie mężczyzny dopuszczającego się przemocy fizycznej i psychicznej wobec małoletniej. Jak rozróżnić prawdę od fake newsów? Dzieci i młodzież z Teresina już wiedzą, a to za sprawą Fundacji Fera Via. W tym serwisie także zaproszenie na inaugurację sceny letniej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Jest decyzja prokuratury rejonowej w Sochaczewie dotycząca mężczyzny, który od nieustalonego czasu dopuszczał się przemocy fizycznej i psychicznej wobec mieszkającej z nim małoletniej. Zgłoszenia o przemocy dokonała szkoła, w której uczyła się dziewczynka. Wobec 38-letniego mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia mieszkania, a także zakazu zbliżania się i kontaktowania z małoletnią. Sprawa jest w toku. O dalszych losach mężczyzny zadecyduje sąd.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Żyjemy szybko i często mamy wrażenie, że dookoła nas dzieje się mnóstwo ważnych rzeczy. Liczba komunikatów, które docierają do nas każdego dnia, jest ogromna. Jak rozróżnić prawdziwą informację od fake newsów? O tym właśnie przedstawiciele Telesińskiej Fundacji Ferrawia rozmawiali z uczniami z lokalnych szkół, mówi Izabela Andryszczyk z fundacji.
5: Ważny temat, dlatego że młodzi ludzie to jest grupa osób, które są najbardziej podatne na manipulacje. Manipulacje ze wszech stron, z mediów, od ludzi, od nas starszych i trzeba ich uczyć. Uczyć, jak odróżniać to wszystko, jak reagować, jak się odnaleźć w tej sytuacji. I ten projekt właśnie jest po to, abyśmy im troszkę tej wiedzy przekazali.
14: A jak weryfikować informacje? O tym Michał Kowalczyk, prezes fundacji.
15: Proste, krótkie rady to przede wszystkim sprawdzenie, czy dana informacja buduje emocje i czy buduje silne emocje. Jeśli tak, to dlaczego, komu na tym zależy? Kolejny punkt tutaj to weryfikacja źródła. Czy faktycznie to źródło jest aktualne? Sprawdzenie w dwóch, trzech miejscach na przykład. Sprawdzenie też, czy jest podany autor, czy jest podana aktualna data. Tych punktów gdzieś jest troszeczkę więcej, ale to są według mnie te najważniejsze. I przede wszystkim zachowywać taki dystans spokoju, nie ulegać zbytnim emocjom, bo często te fake newsowe informacje nakręcają te emocje.
14: Tego nie było od lat. Scena letnia Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie znów ożyje. Po długiej przerwie spowodowanej stanem obiektu społeczność szkolna, ale też widzowie będą mogli cieszyć się z nowej przestrzeni, gdyż scena przeszła remont. W najbliższą sobotę odbędzie się tu piknik muzyczny, w czasie którego swoje umiejętności zaprezentuje społeczność szkolna.
16: Będziemy prezentowali nasze zespoły duże, typu orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne, ale również będzie to taki czas, gdzie będzie można po prostu w plenerze posłuchać muzyki, spotkać się, porozmawiać i tworzyć pewną taką atmosferę wspólnoty muzycznej.
14: Początek spotkania o godzinie 14. Na gości czekać też będą kiełbaski z grilla i przekąski przygotowane przez Radę Rodziców.
17: Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowę cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
18: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
17: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
19: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
20: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
19: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
21: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki. Nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
19: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić. Na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: A w pogodzie niebie słońce gdzieś schowane za chmurami, ale duszno, parno. 22 stopnie, dziś do 24, może nawet 5 pokażą słupki rtęci w Sochaczewie i okolicach. Bez opadów jak na razie, z tego co tak patrzę na naszą mapę pogodową, ciśnienie zaczyna iść w dół, a towarzyszy nam wiatr wiejący z zachodu.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 5 po 11, Lady Punk i sztuka latania, no to lecimy w kierunku weekendu, a co, już czwartek, 18 dzień czerwca, na imieniny dziś zapraszają Elżbieta, Marek i Amanda i to im składamy najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego, kłaniamy się nisko dzisiejszym jubilatom, ja też kłaniam się wam nisko, Tomek Marciniak, cześć!

0: 21 minut już po 11, a my przypominamy, że w najbliższą sobotę mecze o brązowy medal Mistrzostw Polskiej Ekstraligi Rugby Orlen Orkan Sochaczew gra z Lifestyle Catering Rugby Club Arka Gdynia i potrzebują nasi rugbyści dzieciaków w wieku od 6 do 10, może 11 nawet lat do eskorty, tak żeby wyprowadzić się obie drużyny na boisko. Zapraszamy do tego, żeby kontaktować się z Radiem Sochaczew 863 22 22. Organizatorzy przygotowali oczywiście niespodzianki dla najmłodszych kibiców Rugby Klub Orkan Sochaczew, a ja mam przygotowane też bilety, także uważajcie, słuchajcie nas uważnie, bo być może to wam zaplanuje sobotni wieczór. Uwierzcie mi, naprawdę warto.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół.

0: Aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
7: Gościem audycji jest Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Powieje wakacjami teraz u nas dzisiaj na naszej audycji, bo będziemy rozmawiać o koloniach i półkoloniach organizowanych przez miasto. Zaczniemy od kolonii. Tu nabór prowadzi Centrum Usług Społecznych. Co wiemy na ten temat?
8: Rzeczywiście wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że pogoda też się poprawi. Dzisiaj wieje, więc przywieje nam te letnie upały. Kolonie, proszę państwa, w tym roku mamy nad morze, tak żeśmy chcieli i tak takie było skierowane zapytanie ofertowe. Nad morze do miejscowości Darłowo. I już pierwszy turnus zaczyna się 28 czerwca, czyli dwa dni po zakończeniu roku szkolnego. W piątek kończymy, w niedzielę pierwsza tura już wyjeżdża. 50 dzieci z Sochaczewa wyjeżdża na kolonię do Darłowa. Wracają 7 lipca, czyli turnus trwa 10 dni. Kolonie są z programem profilaktycznym, takie było założenie, i są przeznaczone dla dzieci, powiem, takich, których może nie stać na bardzo drogie, bardzo, bardzo, nie wiem, kolonie zagraniczne czy wyjazdy zagraniczne. Dlatego nabór robi Centrum Usług Społecznych i tutaj mamy symboliczną opłatę za te kolonie i zapraszamy serdecznie do Centrum Usług Społecznych osoby zainteresowane, choć myślę, że pracownicy socjalni są na tyle zorientowani w terenie, że wiedzą, do kogo dotrzeć z tymi kartami.
7: No na pewno, tak jak pani powiedziała, tutaj koszt ponosi Urząd Miasta.
8: Tak, oczywiście, całkowity koszt ponosi Urząd Miasta i tutaj zapewniamy oczywiście ubezpieczenie dla wszystkich dzieci, wyjazd autokarem, tradycyjnie już tutaj też Urząd Miasta wystąpił do naszej policji o sprawdzenie tego autokaru przed wyjazdem. Wyjeżdżamy 28 czerwca o godzinie o 8, czyli przed 8 będzie zbiórka z parkingu przy basenie. To już tak myślę, że te dzieci, które jeżdżą, to już wiedzą i rodzice też wiedzą, że tak co rok to robimy. Tam jest dużo miejsca, można podjechać samochodem, można spokojnie pożegnać się z dzieckiem przed tym wyjazdem, pomachać, bo tak to się zwykle odbywa i dzieciaczki wyjeżdżają o godzinie 8, wyjeżdżają po kontroli autobusu. Dojeżdżają na miejsce, no i tam przez całe 10 dni mają bardzo atrakcyjny program. Mamy warsztaty profilaktyczne, mamy dwie wycieczki krajoznawcze, ale ja dzisiaj nawet rozmawiałam z panią właścicielką tej firmy turystycznej i tak szczegółowo mi opowiedziała. Zwiedzają, autokarowa wycieczka będzie do Jarosławca. Tam będzie zwiedzana piękna, nowoczesna plaża, która się nazywa jeszcze piękniej, a mianowicie Dubaj. Sztuczna plaża, ale warto ją zobaczyć. Będzie motylarnia, będzie papugarnia, galeria bursztynu, labirynt luster. To wszystko na tej wycieczce wyjazdowej. Dodatkowo będzie zwiedzanie Darłowa, dom rybaka, latarnia, ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, będzie wyjście na aquapark, na park linowy, także bardzo atrakcyjnie. Zresztą sam obiekt jest w bardzo dobrej lokalizacji, tuż przy linii brzegowej. Nowoczesny wyposażony. On był, powiedzmy, stary, ale w tej chwili jest po remoncie. Są korty tenisowe, jest miejsce na dyskoteki, jest miejsce na ognisko i wiele innych takich atrakcji, które dzieci na pewno skorzystają. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
7: Trzymamy za tę pogodę kciuki. W planach są dwa wyjazdy w ramach kolonii. Tak? Dobrze zrozumiałam?
8: Tak, dwa turnusy. Pierwszy zaczyna się 28, tak jak już powiedziałam, czerwca, kończy się 7 lipca, a drugi zaczyna się 16 lipca do 25 lipca. I tutaj też oczywiście i na pierwszy, i na drugi

0: i turnus, nabór robi Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.
1: W sumie setka dzieci skorzysta, to nie pierwszy raz organizujecie takie wyjazdy. Czy jest duże zainteresowanie, czy są duże potrzeby też rodzin w tym zakresie?
0: Myślę, że tak. Zainteresowanie jest ogromne, chociażby z tego względu, że jest to taki czas, gdzie no, z tymi młodszymi dziećmi, z tymi, co wyjeżdżają na kolonie, czy za chwilę będziemy rozmawiać o półkoloniach, często rodzice mają troszkę problem, wakacje, jak zająć ich czas, tak? Więc tutaj nawet te dzieci, które jadą, są bardzo zainteresowane, ale wiele innych mamy zgłoszeń, że na przykład no, mogłoby być, podejrzewam, że 3, nie wiem, czy nie 4 takie turnusy, tak samo jak i pół kolonii tych takich na miejscu, tak? Które się odbywają przeważnie w szkole podstawowej numer 3. Także tutaj 2 turnusy, 100 dzieciaczków, ale to już tak od dłuższego czasu, odkąd pamiętam, tak zawsze było. Pandemia nam tylko plany pokrzyżowała, natomiast w pozostałe lata, ubiegłe lata, tak było, że 2 turnusy po 50 dzieci.
1: I też spora gromada skorzysta z półkolonii, które organizujecie również tradycyjnie, te w Trójce, w Sochaczewskiej Trójce, ale dla dzieci ze wszystkich sochaczewskich szkół.
0: Tak, dokładnie. W tym roku również burmistrz dał zlecenie Szkole Podstawowej nr 3 na organizowanie kolonii i szkoła zajmuje się kompleksowym organizowaniem. Już z tego, co wiem, jest zgłoszona, półkolonia jest zgłoszona do kuratorium. Wszystko jest, że tak powiem, legalnie. Wszyscy wychowawcy są sprawdzeni w rejestrach karnych, tych takich podstawowych i tych na tle seksualnym. I kolonia rozpoczyna się 13 lipca, potrwa do 24, czyli to jest 2 tygodnie, 10 roboczych dni. Dzieciaczki będą przebywały pod opieką właśnie wychowawców, nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3. 120 dzieci, 8 grup wychowawczych. Nabór na te półkolonie robią pedagodzy z miejskich szkół. Karty są przekazane przez panią kierownik półkolonii do szkół naszych miejskich i tam pedagodzy robią nabór. Tutaj też jest symboliczna opłata dla rodziców. Zachęcam do kontaktu z pedagogami. Jeśli jeszcze są miejsca, bardzo proszę o wypełnianie kart i składanie.
1: To 2 słowa o programie może, bo tutaj również to są bardzo atrakcyjne półkolonie.
0: Tak, bardzo atrakcyjne. Oczywiście z wyżywieniem. Mamy śniadanko, mamy obiad. Wcześniej, już w tamtym roku, z racji remontu kuchni w szkole numer 3, zdecydowaliśmy się na catering. Firma wyłoniona oczywiście w ramach zapytania ofertowego i w tym roku też decydujemy się na catering, tak? Z różnych względów, ale już taka decyzja zapadła, będzie wyłoniony dostawca i będzie catering. Natomiast jeśli chodzi o program taki szczegółowy dla dzieci, no mogę po kolei opowiedzieć. Pierwszy dzień jest takim dniem organizacyjnym, dużo będzie o bezpieczeństwie, będzie o spotkanie z policjantem, spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej. Tylko po to, żeby te dzieci przez 2 tygodnie miały naprawdę bardzo bezpieczny wypoczynek, tak? Natomiast już drugiego dnia jest wyjście na basen i do kina. Oczywiście na basen nie wszyscy naraz, tylko najpierw idzie część dzieci, a potem na zmianę jedna grupa przychodzi, druga grupa i będzie szła na ten basen. W ogóle wyjście na basen jest 2 razy w tygodniu, czyli 4 razy w ciągu tych 2 tygodni. 2 razy jest wyjście do kina. Raz będzie to film Minionki i Straszydła, drugim razem będzie film Toy Story 5. Mamy wycieczki wyjazdowe, jest wycieczka już drugiego dnia, trzeciego dnia, w środę, 15 lipca, całodniowa wycieczka do Frajdalandii. I wtedy posiłek będzie tam na miejscu, we Frajdalandii. Mamy wycieczkę również całodniową, kolejką wąskotorową do Tułowic. Tam będą gry i zabawy i oczywiście posiłek dla wszystkich dzieci. Kolejna wycieczka całodniowa to jest wycieczka do Strzyżewa. Tam będą zajęcia warsztatowe w Domu Pracy Twórczej, zajęcia sensoryczno-muzyczne, integracyjne, gry terenowe, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne no i oczywiście wspólny posiłek, tak? Już wtedy nie w szkole, tylko tam na wyjeździe. I kolejną wycieczką, 4. wycieczką, jest całodniowa wycieczka do Julinka. No ten julinek, to będziemy obserwować pogodę, jak będzie coś nie tak, będziemy zmieniać. Powiem, że już na przykład w tamtym roku też była zmiana ze względu na warunki atmosferyczne, a tam, ponieważ wszystkie atrakcje są, no można powiedzieć, w wodzie i na zewnątrz, więc no musi być stosowna pogoda. Także poza tym wiele konkursów, wiele zajęć plastycznych, muzycznych, bardzo atrakcyjny program. Jak zawsze, jak co roku.
1: Takie kolonie, tyle tylko, że nie śpimy.
0: Tak, tylko tyle, że nie śpimy. Dzieciaczki przychodzą, jedzą śniadanko, wszelkie atrakcje, czy na miejscu, czy wyjazdowe, obiadek i rodzice o godzinie 15 odbierają dzieci. Chyba, że wycieczka się przedłuży, no to wtedy wiadomo, wszyscy na bieżąco będą informowani.
1: Zmęczone dzieci to spokojne dzieci, chociaż przez chwilę.
0: Tak, tak.
1: Od jakiego wieku? Od 6 roku życia?
0: Tak, już tutaj zaczynamy. Tak, zeróweczka, okay. Pierwsza klasa, tak, te młodsze dzieciaczki.
1: Te młodsze. Zapraszamy serdecznie, tak jak pani powiedziała, jeśli jeszcze są wolne miejsca.
0: Jeśli jeszcze są wolne miejsca, ja na tą chwilę nie wiem, bo karty są u pedagogów, więc czekamy tutaj na zwrot, ale zapraszam bardzo, bardzo zapraszam do kontaktu z pedagogami.
1: Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem była Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta.
0: Dziękuję bardzo i życzę udanych wakacji wszystkim Państwu.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz. Przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 9 minut do 12, a to oznacza, że trzeba coś na ruszt wrzucić, albo przynajmniej mocno o tym pomyśleć.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś zupa ogórkowa jest grana, na drugie jest kotlet de bolaj, do tego są oczywiście ziemniaczki, no i surówka z kapusty pekińskiej. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną, dziś miruna i miętus, albo pierogi ręcznie robione, takie typowo domowe, na przykład jak ktoś lubi to z mięsem. Ja tam bardzo lubię.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

5 minut dzieli nas od kolejnej porcji wiadomości. My mamy informacje dla kierujących. Otóż w Zosinie doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, którymi podróżowały łącznie 3 osoby. Jedna została zabrana do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, a chodzi ten o odcinek łączący DK92 z miejscowością Zosin. Ten tu przy z lewoskrętem jadąc od Wójtówki. Także ten odcinek jest całkowicie nieprzejezdny. Prosimy kierować się na inne drogi. A już za chwilę Jowita Leszczyńska i wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złote 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
4: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Jest punktualnie 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Przygotowania do nadania tytułów honorowych obywateli gminy Iłów braciom Popielarkom. To na początek. Zaglądamy do gminy Rybno. Proboszcz tutejszej parafii Zbigniew Łuczak świętował 40-lecie święceń kapłańskich. W tym serwisie także o zielonym chodaczku. Dzieci zaśpiewały wakacyjne piosenki w Sochaczewskim Centrum Kultury. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Trwają przygotowania do nadania tytułów honorowych obywateli gminy Iłów braciom Popielarkom. To oni ukryli sztandar 68. Pułku Piechoty, odnaleziony w atmosferze sensacji przez sochaczewskich odkrywców historii. Dziś trwa jego renowacja w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Uhonorowanie braci Popielarków zaszczytnym tytułem jest dla wójta Jana Kraśniewskiego sprawą oczywistą.
11: Ja myślę, że ich heroiczna w zasadzie postawa, bo najpierw ukryli sztandar i całą tajemnicę zabrali ze sobą, bo zginęli w powstaniu warszawskim, więc myślę, że tutaj ich bohaterstwo jest niepodważalne. W związku z tym, że ten sztandar został odnaleziony i to u nas, myślę, że mieszkańcy gminy i nie tylko powiatu, bo ja jestem w porozumieniu z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, z panem dyrektorem, to po prostu trzeba dokonać.
10: Zbigniew Łuczak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie, świętuje 40-lecie święceń kapłańskich. Za wiernymi uroczysta msza święta poświęcona temu wydarzeniu. Wziął w niej udział wójt Damian Jaworski.
12: Ksiądz proboszcz święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1986 roku w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Jubileusz stał się okazją do wspólnej modlitwy, wdzięczności oraz podziękowania za 4 dekady wiernej służby Bogu i ludziom. W uroczystości uczestniczyli parafianie, mieszkańcy gminy Rybno i okolicznych miejscowości, przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, grup parafialnych oraz zaproszeni goście. Była to również okazja, aby podziękować księdzu proboszczowi za 5 lat posługi duszpasterskiej w parafii w Rybnie.
10: Sochaczewskie Centrum Kultury już po raz 31 zaprosiło młodych mieszkańców do udziału w konkursie piosenki wakacyjnej Zielony Chodaczek. Pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia jest Jolanta Kawczyńska.
13: Mamy ponad 30 uczestników, to są zarówno soliści, jak i zespoły, także myślę, że będzie przepiękna prezentacja na scenie Sochaczewskiego Centrum Kultury. To będzie piosenka wakacyjna, turystyczna, wszystko związane z nadchodzącymi już wakacjami, które już za tydzień praktycznie.
10: Mówiła dyrektor SCK Magdalena Frenaszek-Niewiadomska. Na miejscu rozmawialiśmy też z uczestnikami konkursu.
14: Przede wszystkim to mieliśmy sporo prób, prawie codziennie zostaliśmy zabierani z lekcji i trenowaliśmy piosenki.
15: No to ja przygotowywałam się osobno i ja przygotowywałam się u swojej pani od śpiewu. Poza panią od śpiewu również sama dużo się przygotowywałam.
16: To na pewno było dużo prób i nas zabierali z lekcji, tak jak mówiliśmy, ale czasami trzeba było zostać dłużej.
17: Pozdrawiamy Radio Sochaczew!
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
18: Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej, informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
19: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lubelskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
20: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
19: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
21: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i go za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki.
19: Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać po 13:00 od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych.
18: Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Tak szacuje to wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że rząd chciałby jeszcze w tym roku ruszyć z budową miasteczka dla żołnierzy USA. W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby szybko w ciągu kilku albo kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie znajdą się w Polsce w oparciu właśnie o tę stałą bazę.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: A w pogodzie bez zmian, trochę słońce gdzieś tam schowane za chmurami, ale ciepło. Wiatr delikatnie przybrał na sile, 17 km/h, wieje z zachodu. Ciśnienie też ustabilizowało się na poziomie 19 hektopaskali, tak.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 6:12, tu Radio Sochaczew, rozpoczynamy program. Jeszcze więcej muzyki, rozpoczyna Whitney Houston, step by step, no to my też krok po kroku zbliżamy się ku weekendowi. Tomek Marciniak, popołudniowy, cześć!

0: 12 po 12, słuchacie Radia Sochacze u nas, jak zawsze o tej porze, nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Ja się

0: Dawna to wiem.
1: Był to hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Welcome to

0: Dużymi krokami zbliżamy się do weekendu, a w sobotę będzie na Sportowo w Sochaczewie i okolicach najważniejszy mecz sezonu 2025-2026, mecz o brązowy medal. I tak się składa, że mam dwie wejściówki na to spotkanie. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w radiu. Dzwońcie 863 i 4 dwójki. Kto ma ochotę wybrać się w sobotę na mecz? Telefon dzwoni, odbieramy. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Bartłomiej.
0: Bartłomiej jest z nami. Bartek, pytanie jest następujące. Na którym miejscu sezon zasadniczy zakończył zespół Orlen Orkan Sochaczew? Sezonu 2-5-2-6.
1: Sezon zasadniczy na którym? Tak. Na drugim.
0: No nie. Nie, to nie jest drugie miejsce. 863-2222. Czekamy na osobę, która ma ochotę z osobą towarzyszącą wybrać się na sobotnie spotkanie o brązowy medal Mistrzostw Polskiej Ekstraligi Rugby. Przypominam, dwie wejściówki na to spotkanie. Halo, dzień dobry.
2: Halo.
0: Jak masz na imię?
2: Robert.
0: Jeszcze raz?
2: Robert.
0: Robert, bo gdzieś tak słyszę, jakbyś ze światów mówił do nas. Pytanie brzmi tak. Na którym miejscu sezon zasadniczy Ekstraligi Rugby zakończył zespół Lifestyle Catering RC Arka Gdynia?
2: No teraz będą o trzecie miejsce grali, a ogólnie jest czwarty w tabeli.
0: Był czwarty, tak. I to jest odpowiedź prawidłowa. Dokładnie tak. To akurat nie było takie oczywiste, ale masz rację, dokładnie. Na czwartym miejscu Arka zakończyła sezon i przegrała półfinał z drużyną z Siedlec. Kogo zabierasz na mecz?
2: No, z żoną pójdę.
0: Z żoną pójdziesz. No i dobrze. Żona wie, że jej zapełniłeś sobotni wieczór?
2: No nie.
0: Nie, to będziesz szczęśliwa, prawda?
2: Chyba tak,
0: no. Dobrze, nie rozłączaj się ze mną, zaraz sobie porozmawiamy poza anteną, a jeszcze takie wyjściówki będziemy mieli dla was do rozdania. Przypominam jeszcze, że zbieramy chętnych do dziecięcej eskorty naszych rugbistów. Można do nas zadzwonić 863-22-22, a dzieci są potrzebne w wieku od 6 do 11 lat.
3: Radio Sokarzew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze

0: Personalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

0: Za 21 minut 13. Tymczasem dużymi krokami zbliża się kolejny bieg Cicho Ciemnych. Która to edycja i dla kogo jest on zaadresowany? O tym główny pomysłodawca tego wydarzenia, Sławomir Cypel z Dragon Fight Club Sochaczew.
1: 13. edycja 27 czerwca. Jak zwykle nad rzeką Bzurą. To już jest 13. edycja biegu Cicho Ciemnych, na który chciałbym wszystkich zaprosić, bo do 19 jeszcze są zapisy.
2: Brodzenie w Bzurze, przeszkody plenerowe, co czeka na uczestników?
1: No oczywiście moc błota, wody, pogoda się zapowiada świetna, oczywiście straż, oczywiście piana, przeszkody tak terenowe, naturalne, jak i te, które zrobimy. Już od 8 lat mogą dzieci startować, więc uprzejmie zapraszam. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy uczestnictwo naszych nieletnich sochaczewian za darmo. Wszyscy starsi mogą pobiec biegu na 5, 10 oraz 15 kilometrów. Do 19, jak już mówiłem, zapisy, a bieg sam 27 czerwca.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta zakładu wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

0: 6 minut brakuje do 13. Kolejnej porcji wiadomości, które przygotowuje i przedstawi już za chwilę Jowita Leszczyńska. Później będzie trochę o ekonomii, a później wrócimy do muzyki.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złote 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
10: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
0: Zbliża się 13. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
15: Kocham Polskę, Władysław Ślewiński. Konkurs rozstrzygnięty. Dziś odbyła się gala wręczenia nagród. W tym serwisie zapraszamy na mecz Orlen Orkana Sochaczew o trzecie miejsce Ekstraligi Rugby. Będzie też zaproszenie na powitanie lata w Nowej Suchej. Znamy szczegóły imprezy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami 15. wydarzenie artystyczne pod tytułem Kocham Polskę, Władysław Ślewiński, organizowane rokrocznie w sochaczewskich kramnicach miejskich. Dzisiaj odbyło się uroczyste spotkanie artystyczne połączone z wręczeniem nagród odbywającego się przy tej okazji konkursu.
16: Na tegoroczny 14. ogólnopolski konkurs imienia Władysława Ślewińskiego pod tytułem Kocham Polskę, Wojsko Polskie dawniej i dziś wpłynęło 210 prac. Jury oceniło pracę na wysokim poziomie. W tym roku wręczamy 55 nagród. 4 nagrody główne prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. No i wręczamy 20 nagród Ministerstwa Kultury. Są to nagrody pieniężne. Jest ogólna suma 10 tysięcy złotych, podzielona na 20 osób.
15: Mówił prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego Jarosław Miaśkiewicz. Wydarzenie artystyczne w Kramnicach było również okazją do wysłuchania chóru Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie.
17: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: W najbliższą sobotę o godzinie 18 na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie bardzo ważny mecz Orlen Orkana Sochaczew. Nasi rugbiści zagrają o brązowy medal z Arką Gdynia. W organizacji wydarzenia pomaga sochaczewski ratusz.
18: Nasi rycerze zagrają o medal mistrzostw Polski, o brązowy medal mistrzostw Polski w rugby 15-osobowym. No i oczywiście wierzymy mocno, że żadnego z kibiców tej dyscypliny sportu nie może zabraknąć na obiekcie przy ulicy Warszawskiej 80. Tylko dzięki Państwa pomocy, Państwa wsparciu na pewno, jak Państwo przybędziecie, na pewno poradzą sobie i ten brąz mistrzostw Polski zostanie właśnie w Sochaczewie, co nas by bardzo, bardzo cieszyło.
15: Do kibicowania zachęcała naczelnik Wydziału Sportu Agata Kalińska. Przy okazji przypominamy, że dzieci i młodzież z okolic mają szansę wyprowadzić zawodników na mecz. Szczegóły poprzez kontakt z naszym radiem. Są informacje na temat powitania lata w Nowej Suchej, rokrocznej imprezy gromadzącej na boisku Promyka wiele osób. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 27 czerwca, start o godzinie 15. W programie tej sportowo integrującej imprezy zaplanowano bieg przedszkolaka, loterię fantową, przeciąganie liny czy potańcówkę. Mamy też nowość, konkurs kulinarny Polska smakuje. Władze gminy Nowa Sucha, Promyk i tutejszy GOK zapraszają na powitanie lata całe rodziny.
19: Wiadomości ekonomiczne.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
23: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 36 groszy. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy ceny na stacjach wyraźnie pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
24: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
25: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
24: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
25: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
23: Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne, z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Trwa sezon na polskie warzywa i owoce, a co za tym idzie, spadają ich ceny. A ceny też kształtuje pogoda. Ile więc kosztują najdroższe obecnie owoce, za porzeczki trzeba zapłacić więcej niż za agrest, do 60 zł za kilogram, ale są konfekcjonowane po 250 gramów, więc konsument nie musi kupować całego kilograma, mówią eksperci o polskich porzeczkach czerwonych i czarnych. Czekamy na jagody, których ceny ze względu na warunki mogą poszybować w górę. Tańszy będzie agrest do 30-40 zł za kilogram.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: No to co w ekonomii najważniejszego też już wiecie, 4 po 13 to...
22: Jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: No to co w ekonomii najważniejszego też już wiecie, 4 po 13 to Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, do której wracamy. Tomek Marciniak, ponownie. Dzień dobry, cześć.

0: Momenty były, jak w polskim filmie. Kasia Sienkiewicz już za nami. Za chwilę wrócimy do muzyki. Tak przeglądam internety i natrafiłem najprawdopodobniej na najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi. Ma 194 lata. Tak, słuchajcie, nie mieszka w zoo i nie jest to dinozaur, żeby nie było. To żółw olbrzymi imieniem Jonathan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił co prawda już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się, uwaga, rozmnaża. Można. Zdaniem gubernatora, dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska. I tak to żółwim tempem można dożyć prawie 200. Da się?
1: Da się.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
4: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

0: We wczorajszym magazynie sportowym w Radiu Sochaczew Bartek Staniaszek gościł Piotra Tymorka, prezesa Bzury Chodaków, który podsumował miniony sezon warszawskiej B-klasie. Bartek zadał prezesowi jedno pytanie, które bardzo interesuje kibiców biało-zielonych.
1: Czy trener Piotr Chmielak zostaje na kolejny sezon?
2: Oczywiście, dziękujemy Piotrkowi za dotychczasową pracę. Zrobił co mógł, jak ja to mówię. Naprawdę podjął się karkołomnego zadania, o tym już wcześniej wspominałem. Trzymam za niego kciuki, naprawdę, bo to jest fajny facet, który wie, co robi. Można z nim naprawdę merytorycznie porozmawiać. Jestem jeszcze raz wdzięczny naprawdę za tą pomoc, którą wniósł do klubu i liczę na to, że razem będziemy mogli świętować sukcesy Bzury.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
4: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
7: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
12: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
13: Słyszysz?
14: Tak,
13: do ciebie mówię.
14: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
3: Jeszcze więcej muzyki.
20: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
3: Reklama.

0: Bar Wszystkich Świętych i oczywiście Budka Suflera. Za chwilę 14 wiadomości, a w nich Jowita Leszczyńska będzie miała dobre wieści dla mieszkańców gminy Iłów.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
8: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
9: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Na początek o realizacji zwycięskich projektów sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. To zaproszenie do udziału w kilku wydarzeniach w naszym mieście. Mamy dobre informacje dla mieszkańców gminy Iłów. Trudna i żmudna inwestycja kanalizacyjna dobiega końca. Przez chwilę będą utrudnienia, ale potem już tylko korzyści. Będzie też ważny komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Potrzebna rodzina dla półtorarocznego dziecka. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. ruszyła realizacja projektów, które zwyciężyły w zeszłorocznym sochaczewskim budżecie obywatelskim. W związku z tym zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz zaprasza na kilka wydarzeń.
13: W dniu 27 czerwca odbędą się dwa pikniki rodzinne finansowane właśnie ze środków z SBO. Będzie to przy ulicy Kozubowskiego 11 w godzinach 14-16 i Kochanowskiego 37 w godzinach 12-18. Będą dmuchańce, animacje dla dzieci, wata cukrowa. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to zapraszam też serdecznie do SCK w Boryszewie 19 czerwca godzina 18 oraz 5 lipca godzina 17. Wibracje zdrowia, myślę, że dla każdego bez względu na wiek czy kondycję fizyczną, będą to ćwiczenia w pozycji stojącej, zawsze na miarę swoich indywidualnych możliwości, więc tu też bardzo serdecznie zapraszamy.
12: Dobre informacje dla mieszkańców gminy Iłów. Ruszają prace na kolektorze, dzięki czemu sieć kanalizacyjna połączy Brzozów z Iłowem. To była żmudna i trudna inwestycja, która na szczęście zmierza do finału, mówi wójt Jan Kraśniewski.
14: To jest istotna sprawa ze względu na to, że my przejęliśmy oczyszczalnię ścieków, niewydolną oczyszczalnię ścieków w Brzozowie. To od KOWR-u. Tam opłaty mieszkańcy mieli wielokrotnie wyższe niż u nas i to zadanie mozolnie, ale staramy się wykonać do końca i będzie sukces oczywiście dopiero wtedy, jak ścieki z Brzozowa popłyną do Iłowa. Brakuje kolektora około 3 km, ale jest najświeższa informacja. Firma rozpoczyna pracę. Oczywiście, że będą uciążliwości, ale będzie korzyść.
12: A teraz wyjątkowy komunikat. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie pilnie poszukuje rodziny zastępczej dla 1,5-rocznego chłopca. Dziecko jest zdrowe, radosne, a musi przebywać w szpitalu, gdyż nie ma wolnych miejsc w pieczy zastępczej. W tej chwili w jego sprawie toczy się postępowanie sądowe. PCPR poszukuje osób, które mają już ukończone szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą i posiadają ważne kwalifikacje. Chodzi o przejęcie dziecka w trybie zabezpieczenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z PCPR-em osobiście lub telefonicznie.
15: Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
16: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. Nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
15: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 0,5 roku później na nowych zasadach.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A u nas pochmurno, tak. Pochmurno, ale ciepło. 24 stopnie to jest chyba ten najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Padać nie będzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, ale dzisiejszy dzień to już zapowiedź upałów, jakie przed nami, ale o tym powiemy sobie więcej za godzinę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 14, tu Radio Słuchaczew i jeszcze więcej muzyki, do której właśnie teraz wracamy, a w tej godzinie na pewno gość.

0: Karwoje w kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta Chmielowskiego. W najbliższą niedzielę odbędzie się specjalny piknik pomocy dla Iwony, mieszkanki tej parafii. Na to wydarzenie mamy teraz specjalne zaproszenie.
1: Serdecznie zapraszamy na parafialny piknik rodzinny połączony z akcją charytatywną dla Iwony Kamińskiej, który odbędzie się 21 czerwca przy parafii świętego brata Alberta w Karwowie. Startujemy o godzinie 13 tuż po mszy świętej. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gry i zabawy sportowe, dmuchańce, kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, pyszne gofry, loteria fantowa oraz licytacja charytatywna, która rozpocznie się o godzinie 16. Na wszystkich gości czeka również wyśmienite jedzenie przygotowane przez koło gospodyń wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa. O oprawę muzyczną zadbają grupa jazzowa Quasi oraz DJ Osa. Przyjdźcie całymi rodzinami, bawcie się razem z nami i wesprzyjcie szczytny cel. Do zobaczenia 21 czerwca w parafii świętego brata Alberta w Karwowie. Agata Brzozowska, koło gospodyń wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa.

0: Już za chwilę gość Radia Sochaczew. Dziś będzie nim Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie. A na rozmowę zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Interesujesz się lokalną historią? Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytasz o tym m.in. w wybranych publikacjach książkowych autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego dotyczących dziejów Sochaczewa i nie tylko. Więcej informacji o możliwościach zakupu książek na stronie www.bkwiatkowski.pl. Dostępne tytuły poświęcone są m.in. dziejom średniowiecznym, okresowi zaborów września 1939 roku czy okresowi II wojny światowej. Więcej informacji na www.bkwiatkowski.pl.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
16: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
16: Już niebawem odbędzie się największa impreza plenerowa w Żyrardowie, czyli coroczne Święto Lnu. Stanie się to w ostatni weekend czerwca, ale w nieco innej, zmienionej lokalizacji. Co możemy na ten temat powiedzieć?
17: Tak, to prawda, lokalizacja będzie zmieniona. Jak dobrze pani zauważyła, jest to największe wydarzenie plenerowe. Okazało się jednak, że plac Jana Pawła II, czyli miejsce, w którym odbywało się do tej pory Święto Lnu, straciła, że tak powiem, swoją wyporność i w tym roku testujemy nową lokalizację. Będzie to teren łąki przy ekoparku, czyli dużo, dużo większy teren, poza centrum miasta, więc będzie też mniej uciążliwe na pewno dla mieszkańców. Nie zamykamy też również głównej ulicy w Żyrardowie, jak do tej pory to się odbywało. Będziemy testować przetestować to miejsce. Nie mówimy, że przenosimy to Święto Lnu na zawsze, ale w tym roku przetestujemy właśnie tą lokalizację.
16: Święto Lnu to przede wszystkim koncerty. Kogo usłyszymy podczas tego trzydniowego wydarzenia?
17: Tak, to trzydniowe święto muzyczne również, przygotowane specjalnie dla naszych mieszkańców. Usłyszymy kilkanaście artystów sceny polskiej i europejskiej w Żyrardowie. Na pewno postawiliśmy też na lokalsów, bo jakby tradycją Święta Lnu jest to, że na Święcie Lnu pojawiają się lokalni artyści. Z gwiazd takich, że tak powiem, największych możemy wymienić Kubę Szmajkowskiego, Wilki, Jongle Osie, Tedę, Landberry, kto tam jeszcze będzie, Grzegorz Chyży i zakończymy tanecznie w niedzielę Velvet, czyli europejskim disco. Pamiętam ze swoich czasów licealnych, jak się bawiliśmy przy tej muzyce, więc myślę, że dla każdego coś muzycznego na pewno przygotowaliśmy, więc będzie i rockowo, i dyskotekowo, i młodzieżowo, więc zapraszamy tak naprawdę wszystkich, bo to święto wszystkich mieszkańców.
16: No właśnie, dla każdego coś dobrego, tutaj dla młodzieży chociażby Jongle Osie, a dla osób 30-40+ to Wilki.
17: Dokładnie,
16: no
17: tak.
16: I jest jeszcze parę innych ciekawych gwiazd, na którą pan czeka najbardziej.
17: No właśnie zastanawiałem się, na którą gwiazdę czekam najbardziej, nawet bukując artystów, ale wydaje mi się, że chyba czekam najbardziej na Wilki. Wilki też przygotowały taką małą pirotechnikę, więc to będzie taki nie tylko muzyczne show, ale również wizualne, więc ja czekam na Wilki. Najbardziej chyba, ale bardzo ciekawy jestem też Jongle Osi czy Tedy, jak się sprawdzi na naszej młodzieżowej scenie.
16: Ale oczywiście Święto Lnu to nie tylko koncerty, to także wydarzenia towarzyszące, co się będzie działo, na co mogą liczyć uczestnicy spotkania.
17: Tak, Święto Lnu to kultura, tradycja i dziedzictwo. Zawsze staram się kultywować tą tradycję i wplatać ją w Święto Lnu, żeby to nie był tylko festiwal muzyczny i przegląd tego, co się dzieje na rynku muzycznym. Święto Lnu to również Len, to również parada miejska, która zawsze jest przygotowywana przez Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, które jest współorganizatorem i partnerem tego wydarzenia. Oczywiście parada również w zmienionej lokalizacji. Startujemy w tym roku z placu Jana Pawła II, ale wszyscy idziemy na scenę pod łąkę na Ekoparku. Chyba rekordowa będzie to parada, rekordowa ilość grup, które zgłosiły się, od grup rekonstrukcyjnych, od naszych szpularek, przez szkoły, organizacje pozarządowe i

0: Kultury, czyli Motek, czyli Resursy, czyli Kantor i Muzeum Mliniarstwa, o którym już wspominałem, ale również to atrakcje przygotowane na terenie na terenie łąki przy ekoparku, czyli strefa rzemieślników, strefa food trucków, strefa artystów i partnerów wydarzenia, strefa mieszkańca, która będzie oferowała również bezpłatne atrakcje dla mieszkańców, no i wielka, wielka atrakcja dla dzieci, która będzie znajdowała się bezpośrednio już na terenie ekoparku, który jest też naturalnym i przygotowanym wielkim placem zabaw dla wszystkich najmłodszych.
1: Czyli co, dmuchańce?
0: Dmuchańce również, jak najbardziej.
1: Jak przygotowania ze strony Centrum Kultury, bo to zdaje się Centrum Kultury ten największy ciężar na siebie, na swoje barki przyjęło.
0: Tak, oczywiście Świętolno odbywa się pod patronatem prezydenta miasta Żyrardowa, Lucjana Krzysztofa-Chrzanowskiego, przy współpracy z Muzeum Mliniarstwa i miastem Żyrardowa, ale głównym organizatorem Świętolno już od kilku lat jest właśnie Centrum Kultury w Żyrardowie, więc wszyscy pracownicy i cała załoga CEK-u na pełnych obrotach. Dopinamy ostatnie umowy, ostatnie szlify. Jutro wielka odprawa i spotkanie z wszystkimi podmiotami, które biorą udział, również spółki miejskie, jak Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna i wszystkie nasze miejskie spółki, które uczestniczą w tym Święcie Lnu. Bez nich to Święto Lnu by się nie odbyło, więc mamy nadzieję, że będzie bezpiecznie, muzycznie i jak zawsze wspaniale na Święcie Lnu.
1: Kiedy rozpoczynają się tak naprawdę przygotowania do kolejnej edycji?
0: Przygotowania tak naprawdę zaczynają się już rok wcześniej, bo żeby zabukować te największe gwiazdy, niestety trzeba to robić z rocznym wyprzedzeniem. A wiemy, że ten ostatni weekend czerwca, zawsze Święto Lnu jest organizowane jakby w dzień zakończenia roku szkolnego i tak naprawdę początek wakacji, początek lata, więc to jest naprawdę taki termin zawsze ryzykowny, ale jeżeli robimy to z rocznym wyprzedzeniem, to to się udaje. I później, jak już mamy artystów, to dopinamy kolejne elementy tej układanki, ale myślę, że taki rok jest to optymalny czas na przygotowania.
1: A skąd w ogóle czerpiecie inspirację, jeżeli chodzi o artystów, którzy wystąpią podczas Święta Lnu? Czy tutaj sugerujecie się jakoś głosami mieszkańców? One do was spływają? Jak to wygląda?
0: Tak, zawsze wsłuchujemy się w ten głos mieszkańców. Czasami podpytujemy Młodzieżową Radę Miasta w Żyrardowie. Zawsze staramy konstruować się to Święto Lnu tak, żeby były zespoły lokalne, żeby było coś dla starszej młodzieży, dla młodszych, żeby było coś z europejskiej sceny muzycznej, żeby było trochę rockowo. Więc jakby kluczem jest dobór właśnie tych artystów. Obserwujemy też to, co się dzieje na rynku muzycznym, ale też zapraszamy artystów, którzy też nie byli dawno u nas. No, pamiętam, że koncert Wilków chyba był ponad 20 lat temu ostatnio w Żyrardowie, więc zapraszamy też te gwiazdy, które nie uczestniczyły od dawna w naszych wydarzeniach.
1: Jeżeli chodzi o te wydarzenia towarzyszące, to wspomniał pan o Motku, że będzie można tam zajrzeć. To jest taki stosunkowo nowy twór i może nie wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, a pewnie nawet i Żyrardowa słyszeli o tym miejscu. To jest miejsce, gdzie można się wybrać nie tylko podczas Święta Lnu.
0: Tak, Motek funkcjonuje na co dzień. Motek, czyli Multimedialny Ośrodek Tradycji Edukacji Kulturalnej. To jest taka multimedialna wystawa o historii Żyrardowa, ale również jest tam pokazany proces powstawania tkaniny żakardowej i lnianej, czyli możemy zobaczyć, jak od ziarenka do gotowej tkaniny tworzy się len. Można zobaczyć przepiękną makietę XIX-wiecznej osady fabrycznej całego Żyrardowa z podświetlanymi budynkami, z opisem, czyli zwiedzić wirtualnie to miasto, ale też zobaczyć historyczne zdjęcia i historyczne opisy tych obiektów. Działa ten motek w Kantorze, czyli w nowej siedzibie Urzędu Miasta w Żyrardowie. Zapraszamy serdecznie, bo to faktycznie czasami odwiedzają nas mieszkańcy Żyrardowa i też są zaskoczeni, że to miejsce jest w Żyrardowie. Cały czas je promujemy, o nim mówimy, dlatego też będzie czynne podczas Święta Lnu.
1: To na zakończenie proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do udziału w tej imprezie.
0: Serdecznie zapraszamy do Żyrardowa. Zapraszamy wszystkich naszych sąsiadów. Zawsze odwiedzamy Sochaczew, żeby zaprosić mieszkańców Sochaczewa do Żyrardowa, bo wiem, że wymieniamy się tymi wydarzeniami. Wiem, że mieszkańcy Żyrardowa jeżdżą na państwa wydarzenia. My zapraszamy do siebie. Nie może was zabraknąć. Odwiedzajcie nas, to jest rzut beretem. Święto Lnu w Żyrardowie, ostatni weekend czerwca, 26, 27, 28 czerwca. Widzimy się w Żyrardowie na łące przy ekoparku.
1: A ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
0: Dziękuję za rozmowę. G-
2: Gość dnia.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
7: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
10: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na Stadionie Gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion Gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

10 minut dzieli nas od 15 i kolejnej porcji wiadomości, które przygotowuje cały czas Jowita Leszczyńska. Tymczasem ja przypominam o tym, że Rugby Klub Orkan Sochaczew zaprasza dzieci w wieku od 6 do 11 lat do eskorty na sobotni mecz Ekstraligi Rugby. Jeżeli chcecie, żeby wasze dziecko wyprowadziło naszych rugbistów, zadzwońcie do Radia Sochaczew. Jeszcze są wolne miejsca. 863 22 22. Numer do nas bez zmian.

0: FM.
1: Za chwilę 15, za chwilę ponownie w studiu Jowita Leszczyńska, a po wiadomościach garść informacji pogodowych z naciskiem na to, co czeka nas w nocy, a także jutro. Pozostańcie z nami.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
1: I tak dotarliśmy do 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Szkoła podstawowa w Nowej Suchej z dużym sukcesem w konkursie o randze wojewódzkiej. To na początek. W tym serwisie zapraszamy do kontrastu młodych. Tym razem usłyszymy Magdalenę Ziółkowską i Karola Połcia z przyjaciółmi. W najbliższą niedzielę sportowo-rekreacyjny Dzień Dziecka w Iłowie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami ósma edycja konkursu wiedzy o Mazowszu skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest przygotowanie projektu edukacyjnego, drugim pisemny sprawdzian wiedzy. W tym roku tematem przewodnim było 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Drugie miejsce w konkursie i 4000 zł zdobyła szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim.
9: Nasz projekt nazywał się Ślady przyszłości na mazowieckiej ziemi i składał się z serii 9 filmów. W każdym filmie staraliśmy się uwzględnić jakąś postać historyczną bądź postać z literatury polskiej, m.in. Stanisława Wokulskiego oraz Andrzeja Kmiecica. Do projektu użyliśmy wszelakich kostiumów, m.in. prawdziwy kostium żołnierza Armii Krajowej oraz własnoręczny strój Andrzeja Kmiecica. Uważam, że projekt wiele nas nauczył, m.in. przede wszystkim organizacji. Trzeba było pogodzić naukę w szkole z nagrywaniem, pisaniem scenariuszy itd.
10: W naszym projekcie odwiedziliśmy wiele miejsc terenu powiatu sochaczewskiego, m.in. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej.
8: Mówili uczniowie Julia Kmiecińska i Hubert Malinowski. Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Przed nami kolejne muzyczne spotkanie w ramach cyklu Kontrast Młodych, realizowanego przez Sochaczewskie Centrum Kultury. 20 czerwca na scenie Kontrastu SCK w Boryszewie usłyszymy młodych, utalentowanych wykonawców. Zaprasza pełniąca obowiązki dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
0: Wystąpi młoda wokalistka, stawiająca pierwsze kroki na scenie wokalnej. Będzie to Magdalena Ziółkowska wraz z Karolem Połciem. Bardzo chciałabym zachęcić do udziału w tym koncercie, ponieważ Magdalena jest niezwykle utalentowaną wokalistką. Szlifowała swoje umiejętności między innymi u pani Elżbiety Zapędowskiej. Brała udział w wielu konkursach, gdzie zdobywała pierwsze miejsca. Towarzyszyć na fortepianie będzie jej Karol Połeć, który jest znany sochaczewianom, bo jest radnym Młodzieżowej Rady Miasta. Społecznikiem to właśnie też on przygotował aranżacje, które usłyszycie państwo tego wieczoru.
8: Na scenie gościnnie wystąpią również Marcelina Kuśmider, Wiktor Szczepanik, Jan Szymański i Mateusz Targaszewski. Obowiązuje rezerwacja miejsc. W najbliższą niedzielę stadion w Iłowie ponownie stanie się miejscem pełnym sportowych emocji, rodzinnej atmosfery i doskonałej zabawy. Przed mieszkańcami wyjątkowe wydarzenie, jubileuszowy 25. Dzień Dziecka w Iłowie, połączony z piknikiem sportowo-rekreacyjnym i letnimi turniejami piłkarskimi Iłów Cup 2026. Wydarzenie to organizują wspólnie Unia Iłów, Urząd Gminy w Iłowie, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej i Centrum Szkolenia Piłkarskiego w Rybnie. Całe przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem posła na Sejm RP Mirosława Adama Orlińskiego. Impreza odbędzie się w godzinach od 10 do 20, a organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników.
11: Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
12: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
11: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: A w pogodzie bez zmian ciepło, parno powiedziałbym nawet i słońce schowane za chmurami. Przed nami ciepła noc, bez opadów, w tym najchłodniejszym momencie 13 stopni, a jutro słonecznie praktycznie od samego rana, no i już cieplej niż dziś, do 26 stopni. W sobota już pod znakiem nawet 33 stopni, będzie gorąco i bez opadów. Ciepłe noce przed nami również, bowiem z soboty na niedzielę około 20 stopni Celsjusza w tym najchłodniejszym momencie nocy. Tak, tak, dobrze słyszycie. W niedzielę też upalnie, ale może popadać i do tego zagrzmieć w Sochaczewie i okolicach.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 5 po 15. Tu Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki, do której wracamy. Będzie m.in. Natalia Kukulska. Będą w tej godzinie informacje dla kierujących. Dobrego popołudnia dla wszystkich. Tomek Marciniak. Witam ponownie.

0: Już 19 minut po godzinie 15. Tymczasem no, coraz śmielej patrzymy w kierunku weekendu i to nie ma się absolutnie czemu dziwić, no bo już co niektórzy chcą odpocząć albo po prostu naładować akumulatory, ale są też tacy, którzy patrzą w kierunku na przykład dobrej zabawy i tu pojawia się oferta z Teresina, bowiem Enej to zespół, który będzie gwiazdą tegorocznej teresińskiej nocy czerwcowej, jaka przed nami główna, ale nie jedyna na swoją gwiazdę może liczyć także młodzież. Co ciekawe, to właśnie młodzież wytypowała tego artystę na zaproszenie od organizatorów.
1: Jest to gwiazda Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Kiedyś była ankieta zrobiona przez Młodzieżową Radę Gminy Teresin i jedną z gwiazd, która młodzież wybrała, był Blacha 2115. I myślę, że młodsza część radiosłuchaczy wie, o kim mówię. Gość się nazywa Patryk Stefański, to jest polski raper z Bydgoszczy, na co dzień mieszka w Berlinie. Dużą popularność dał mu singiel Mademoiselle, który zdobył ponad 110 milionów wyświetleń na YouTubie.
0: A mówił dyrektor Toku Mariusz Cieśniewski. Poza tym na scenie pojawią się warszawskie kombo taneczne i propozycja dla dzieci, grupa Mamy Śpiewamy. W programie też atrakcje dodatkowe, jak grochówka wójta, gastronomia, wesołe miasteczko, konkursy i stoiska handlowe, a teresińska noc czerwcowa w najbliższą sobotę o 20 przy Alei Dwudziestolecia. Zapraszamy.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

0: Tygodnie Lato i Kuba i Kuba, 22 do 16, czyli czas sprawdzić, co tam słychać na drogach w Sochaczewie i okolicach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: No nie jedziemy, a stoimy na Gawłowskiej, na moście w kierunku centrum, na Traugutta, zwłaszcza lewoskręt, i na Warszawskiej od Staszica po Piłsudskiego, a nawet trochę dalej, bowiem tutaj jest tłoczno w obu kierunkach. Postoicie na Piłsudskiego, ale iż 600-lecia, skrzyżowanie z Warszawską. Nie najlepiej sytuacja wygląda na moście na Młynarskiej. Tam jest ruch wahadłowy, także tam też przyda wam się trochę cierpliwości. Do Łowicza, Skierniewic i Żyrardowa cisza. Na autostradzie A2 w kierunku Łodzi i Warszawy czysto, ale tutaj widzę korek od miejscowości Morgi w kierunku węzła w Wiskitkach, czyli tych osób, które jadą od Żyrardowa, czeka trochę postoju. Postoicie jedną zmianę świateł w Topołowie, w Piorunowie, skrzyżowanie na Pasa, później w centrum Błonia. Tłoczno na wysokości Ołtarzewa i Ożarowa Mazowieckiego, a także na samym wjeździe do stolicy. 580 w Lesznie, jedna zmiana świateł już, obojętnie z której strony jedziecie, na wysokości Zielonych, Starych Babic i Blizna Jasińskiego, także już delikatnie tworzą się utrudnienia.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

Za 7 minut 16, za 7 minut Monika Figut zasiądzie w studiu. A w wiadomościach między innymi, które ma przygotowane, będzie o szkoleniu w Teresinie. Co to za szkolenie i dla kogo skierowane? O tym już za chwilę na 94,9 FM.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy złotych brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochacze w ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
2: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
8: Tu Radio Sochaczew, jest 16.
9: Mieszkaniec naszego powiatu dopuszczał się przemocy fizycznej i psychicznej wobec małoletniej. Jest decyzja sochaczewskiej prokuratury w tej sprawie. To na początek. Ogólnopolski konkurs plastyczny imienia Władysława Ślewińskiego Kocham Polskę rozstrzygnięty. W tym serwisie także o szkoleniu w Teresinie. Dzieci już wiedzą, jak odróżnić prawdę od fake newsów. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Jest decyzja prokuratury rejonowej w Sochaczewie dotycząca mężczyzny, który, jak ustalono, od nieustalonego czasu dopuszczał się przemocy fizycznej i psychicznej wobec mieszkającej z nim małoletniej. Zgłoszenia o przemocy dokonała szkoła, w której uczyła się dziewczynka. Wobec 38-letniego mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia mieszkania, a także zakazu zbliżania się i kontaktowania z małoletnią. Sprawa jest w toku. O dalszych losach mężczyzny zdecyduje sąd.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Za nami 15 wydarzenie artystyczne pod tytułem Kocham Polskę Władysław Ślewiński, organizowane rokrocznie w sochaczewskich kramnicach miejskich. Dziś odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod tym samym tytułem.
10: Na tegoroczny 14 ogólnopolski konkurs imienia Władysława Ślewnickiego pod tytułem Kocham Polskę, Wojsko Polskie dawniej i dziś wpłynęło 210 prac. Jury oceniło pracę na wysokim poziomie. W tym roku wręczamy 55 nagród. 4 nagrody główne prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. No i wręczamy 20 nagród Ministerstwa Kultury. Są to nagrody pieniężne. Jest ogólna suma 10 tysięcy złotych, podzielona na 20 osób.
9: Mówił prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego Jarosław Miaśkiewicz. I zmieniamy temat. Żyjemy szybko i często mamy wrażenie, że dookoła nas dzieje się mnóstwo ważnych rzeczy. Liczba komunikatów, które docierają do nas każdego dnia, jest ogromna. Jak odróżnić prawdziwą informację od fake newsów? O tym właśnie przedstawiciele Teresińskiej Fundacji Ferravia rozmawiali z uczniami lokalnych szkół, mówi Izabela Andryszczyk z fundacji.
11: Ważny temat, dlatego że młodzi ludzie to jest grupa osób, które są najbardziej podatne na manipulacje. Manipulacje ze wszech stron, z mediów, od ludzi, od nas starszych i trzeba ich uczyć, jak odróżniać to wszystko, jak reagować, jak się odnaleźć w tej sytuacji. I ten projekt właśnie jest po to, abyśmy im troszkę tej wiedzy przekazali.
9: A jak weryfikować informacje? Mówi Michał Kowalczyk, prezes fundacji.
12: Proste, krótkie rady to przede wszystkim sprawdzenie, czy dana informacja buduje emocje i czy buduje silne emocje. Jeśli tak, to dlaczego, komu na tym zależy? Kolejny punkt tutaj to weryfikacja źródła. Czy faktycznie to źródło jest aktualne? Sprawdzenie w dwóch, trzech miejscach na przykład. Sprawdzenie też, czy jest podany autor, czy jest podana aktualna data. Tych punktów gdzieś jest troszeczkę więcej, ale to są według mnie te najważniejsze. I przede wszystkim zachowywać taki dystans, spokoju, nie ulegać zbytnim emocjom, bo często te fake newsowe informacje nakręcają te emocje.
9: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 36 groszy. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy ceny na stacjach wyraźnie pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
18: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
19: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
18: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
19: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
17: Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne, z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Trwa sezon na polskie warzywa i owoce, a co za tym idzie, spadają ich ceny. A ceny też kształtuje pogoda. Ile więc kosztują najdroższe obecnie owoce? Za porzeczki trzeba zapłacić więcej niż za agrest, do 60 zł za kilogram, ale są konfekcjonowane po 250 gramów, więc konsument nie musi kupować całego kilograma, mówią eksperci o polskich porzeczkach czerwonych i czarnych. Czekamy na jagody, których ceny ze względu na warunki mogą poszybować w górę. Tańszy będzie agrest, do 30-40 zł za kilogram.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: Dzień dobry moi drodzy, to jest muzyczne popołudnie w Radio Sochaczew, czyli program Moja i Twoja Muzyka, gdzie tej muzyki no nie zabraknie, a to wszystko w właśnie towarzystwie również tych dobrych tematów z Sochaczewa okolicji, nie tylko. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, witajcie, zostaję z Wami do 21:00, na początek 16:00, Fine Young Cannibals, Good Thing, a za chwilę także nasz dzisiejszy hit dnia na 94 i 9 FM.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Hicie dnia w Radiu Słuchaczy dzisiaj westernowa wersja Sylwii Grzeszczak, czyli dobrze i znany, lubiany hit Bang Bang. On już teraz na 94 i 9 FM. Moja i twoja muzyka w Radiu Słuchaczew. Dajcie głośniej.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Ty radiosłuchacze, moja i twoja muzyka. Słuchajcie, już wielkimi krokami zbliża się u naszych sąsiadów, czyli w Żyrardowie impreza Święto Lnu. To nie jest jeszcze ten weekend, gdyby ktoś z was chciał sobie wpisać w kalendarz i mieć na uwadze, być może się wybrać. To jest najbliższy, to nie jest najbliższy weekend, tylko jeszcze kolejny, 27, 28, 29 czerwca. Natomiast dzisiaj nasz gość mówił trochę o tym, czego się można spodziewać, no bo w programie między innymi Papa de Skolim, między innymi Modelki, Tymek, Powolno, Żyrardowska Orkiestra Uliczna, Alien i Mighties, a także na przykład Jam, również Pull the Wire. Wiele, wiele koncertów to oczywiście jest jedna z form, no oprócz tego różne inne atrakcje. Także jeśli ktoś z was szuka wydarzeń dla siebie i być może to wydarzenie, czyli Święto Lnu w Żyrardowie u naszych sąsiadów jest dla niego, no to już teraz możecie sobie zapisać w kalendarzu kolejny weekend. Nie najbliższy, tylko jeszcze kolejny, a my do tych wydarzeń i do tych zapowiedzi również będziemy wracać. Już za moment w Radiu Słuchacze Muzycznie zaśpiewa Tilaf. Będzie Katy Perry, będzie Thomas Jack, a także hit z Instagrama z ostatnich dni, czyli Enter 5-4 Ultra Talk to You już za moment. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Bloomer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie i Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
1: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Bardzo dobry numer na przykład do samochodu. A propos samochodów, to już teraz trafik w Radio Sochaczew, gdzie sprawdzamy, co takiego dzieje się na drogach z Sochaczewa i okolic.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne Skonieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Drogowa klasyka, czyli ulica Traugutta. Tutaj korek tworzy się właściwie na całej długości tej ulicy. No i najbardziej oblegany pas to jest ten w stronę skrzyżowania z ulicą Warszawską. Gawłowska z Płocką, to skrzyżowanie też w tym momencie może wam sprawić kłopoty. Tam delikatny korek się tworzy, no i na przykład tłocznie miejscami również na ulicy Piłsudskiego. Najbardziej w okolicach skrzyżowań z Głowackiego i z Olimpijską, tam faktycznie trochę czasu możecie stracić, zanim w Piłsudskiego się włączycie. W tym momencie także spory ruch w Alei 600-lecia, a w kilku miejscach, na przykład na skrzyżowaniu z Pokoju i Polną, w okolicach supermarketu czy Trojanowie. A skoro już o Trojanowie mowa, no to Trojanowska, Łąkowa i Młynarska, więc objazd do Chodakowa. Tam ruch jest intensywny. Może się lekko zakorkować przed mostem przy Młynie Repsz. Tam chwilę czasu możecie już w samym Chodakowie stracić. Gdzie jeszcze w tym momencie drobne utrudnienie? No w okolicach Ronda w Kuznocinie, ale jak przy to rondo miniecie, to obwodnica nie powinna się korkować. 92 w kierunku Łowicza na pewno się w tym momencie nie korkuje, płynnie jedziecie do samego Łowicza tą trasą. 705 w stronę Skierniewic, tutaj na pewno trochę czasu stracicie w Nowej Suchej. Tam, no, sygnalizacja świetlna, o której pamiętacie i rzeczywiście można postać. 50 w stronę Wyszogrodu, bezproblemowa. Delikatnie zwolnicie w okolicach Ronda w Różkach Janowie, tam delikatne kłopoty się mogą pojawić, ale jak to rondo miniecie, to już nic was nie zatrzyma. 92 w kierunku Warszawy, tutaj dopiero zatrzymacie się tak na poważnie w Błoń, czy też za Błoniem, później Święcice i Ołtarzew na skrzyżowaniach, to są newralgiczne miejsca. No i jeszcze 50 w stronę Żyrardowa nam została, ale ta nie generuje większych kłopotów, no dopiero w okolicach Ronda w Wiskitkach, czyli wjazdu na A2, delikatne problemy się pojawiają, a już w ogóle za miejscowość Morgi, to tam korek przed samym tym wspomnianym przeze mnie wjazdem.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne Skonieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Doktor Alban, It's My Life, moja i twoja muzyka w Radiu Słuchaczy, no musiał się pojawić. I pojawił się ten najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych lekarzy muzycznych na świecie. Słuchajcie już za kilka chwil o 17:00 najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich m.in. o drugim meczu na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. No bo nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1. To jest ważna rzecz. Już za chwilę także o tym, że pływalnie w różnych miejscach, a także miejskie kąpieliska spodziewają się tłumów, bo już powoli przed nami upały. Termometry według prognoz w najbliższym czasie mogą wskazać nawet 30, a później 35 stopni. I to już w niektórych miejscach naszego kraju w ten weekend. I o tym za chwilę, o tych aktualnych pogodowych informacjach też będzie punktualnie o 17:00. Do tego czasu jeszcze Ewelina Flinta w Radiu Słuchaczy.

0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
3: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
9: Punktualnie 17, to czas najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
12: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
11: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
12: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
11: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
10: Podczas szczytu G7 we Vienne temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zembożyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
13: Baseny usytuowane są w na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
10: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
14: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
10: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
15: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
10: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No słuchajcie, pochmurne będzie to popołudnie, tu się nic nie zmieni, ale z dobrych informacji to nie powinno padać. A już na pewno nie powinno padać rzęsiście. To jest ta dobra informacja dotycząca tego czwartkowego popołudnia w pogodzie. Na termometrach 22-23 stopnie Celsjusza na plusie, więc dosyć ciepło. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 19 km na godzinę, a to wszystko z zachodu.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew, moja i Twoja muzyka. Gramy najlepsze hity na co czwartkowe popołudnie, już prawie wieczór. Co tam u Was i jak się nastawiacie do weekendu, który się do nas zbliża? Być może już ktoś z Was ma wybraną imprezę, na którą się wybiera, bo tych imprez tak się składa. W najbliższy weekend będzie bardzo dużo, o tym też będę mówił. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Radio Sochaczew na 94.9 FM, na przykład grupa Soul Sister na początek 17.00.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion w Radiu CHTF. Moja i twoja muzyka, 17 minut po 17. A tymczasem już najbliższy weekend, bardzo ważne spotkanie przed sochaczewskimi rugbystami. No bo Orlen Orkan Sochaczew powalczy z Lifestyle Catering Arka Gdynia i to na własnym stadionie, czyli na sochaczewskim Arakanie. Już najbliższą sobotę o 18 to spotkanie. Tak się składa, słuchajcie, że mamy dla was podwójne wejściówki właśnie na ten mecz. Kto z was chciałby? No to już w tym momencie można dzwonić do Radia Sochaczew. Otwieramy linię 46 863 22 22 46 863 22 22. Numer do Radia Sochaczew dobrze znany, ale powtarzam, żeby dało się do nas dodzwonić i zawalczyć o te właśnie bilety. No i to przy okazji jest też ostatnia szansa, żeby zobaczyć naszych rugbystów w tym sezonie w akcji. Także warto, tym bardziej to taki wieczór sympatyczny. Może to być to bardzo fajny sposób na spędzenie czasu po prostu. Ktoś do nas telefonuje. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Jakub.
0: Cześć.
1: Z tej strony.
0: Powiedz mi w takim razie, czy wiesz, jaki kolor medalu pojawi się na szyjach sochaczewskich rugbystów, jeśli wygramy ten mecz?
1: Walczymy o brązowy medal. Niestety nie o złoto, nie o srebro, ale o brązowy medal.
0: Brązowy medal. No to jest rzeczywiście poprawna odpowiedź. A powiedz mi, kogo zabierzesz na to spotkanie?
1: Wiernego pana sochaczewskiego klubu Orkana Sochaczew.
0: Okej, dobra, to w takim razie wierzę, a jeszcze bym poprosił, żeby tak już w ogóle uwierzyć, o próbkę możliwości wokalno-dopingowych. Jesteś w stanie coś zaprezentować?
1: Tera Orkan, tera!
0: Uwierzyłem. W takim razie to jest próbka możliwości, no to mam nadzieję, że tak będziesz kibicował. Czy chcesz kogoś pozdrowić, będąc na antenie?
1: Pozdrawiam prowadzącego i wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
0: Dołączam się do pozdrowień, bardzo dziękuję. Nie rozłączaj się ze mną, poza anteną powiem ci, jak te właśnie bilety odebrać. Radio
2: Sochaczew. Reklama.
3: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
4: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Moja i twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
16: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.

0: Danny, If Only You w Radio Słuchaczy, moja i twoja muzyka. U nas nie dość, że moc tej muzyki, no to jeszcze na przykład zapowiedzi tego, co wydarzy się w Sochaczewie i okolicach już w najbliższym czasie. No i tak się składa, słuchajcie, że najbliższy piątek to już jutro, a skoro piątek, to ćwiczenia Qigong, które poprowadzi Marta Wilczyńska. Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na projekt Wibracje zdrowia, ciało, umysł i duch. W ramach tego projektu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w różnych ciekawych zajęciach, a na pierwszy ogień właśnie ta starożytna chińska metoda medytacji, czyli Qigong. Te zajęcia już jutro o godzinie 18 za budynkiem SCK w Boryszewie, na tym terenie zielonym. Jeśli ktoś z was chce spróbować właśnie tego zestawu ćwiczeń zdrowotnych rodem ze starożytnych Chin, no to może się wybrać właśnie na 18 i spróbować, czy to jest dla niego. Bo jak czytam na tusochaczew.pl, organizatorzy przekonują, że to jest propozycja dla każdego, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Wystarczy mieć luźny, swobodny strój, no i obuwie najlepiej na elastycznej, cienkiej podeszwie, no bo jednak ta praca nóg w tym Qigong jest również bardzo, bardzo istotna. No i właśnie na naszym portalu tusochaczew.pl więcej informacji na ten temat znajdziecie, a dodać trzeba, że te zajęcia są bezpłatne i wstęp na nie jest wolny. Radio
1: Słuchacze. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Tak jest, to właśnie on, Phil Collins, Don't Lose My Number, 10 minut do 18. O tej godzinie także najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi o tym, że Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej. O tym za chwilę powiemy. Powiemy także o referendum w Poznaniu, a raczej no, w Poznaniu są, nawołują do tegoż referendum. Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie i Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: W Radiu Sochaczew minęła 18:00.
6: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
7: Obiecywał nam inne miasto.
6: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę, nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
8: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie, Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod Urzędem Miasta.
7: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone. A mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
6: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
9: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
6: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
0: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Po 18 w Sochaczewie okolicach 22 stopnie Celsjusza. Ta temperatura nam już teraz spadnie w nocy do 13 kresek na plusie. Mniej na pewno nie będzie. Ciśnienie wysokie 1018 hektopaskali, wiatr umiarkowany powie z zachodu z prędkością 18 km na godzinę. Cały czas pochmurno, natomiast bez prognozowanych większych opadów.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 6 minut po 18. Radio Sochaczew, moja i Twoja muzyka. A już za kilka chwil audycja Zajarani. Dzisiaj bardzo muzyczna audycja Zajarani, bo będą to wywiady z artystami, którzy wystąpili podczas tegorocznych Dni Sochaczewa. Także wywiady, które zapowiadają nowe projekty muzyczne niektórych z tych artystów. Warto posłuchać tej audycji, bo wiele ciekawych elementów się pojawi. No to już za moment właśnie rozmowy z artystami, których mogliście okazję zobaczyć, doświadczyć ich koncertów, usłyszeć na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru. No o tym za chwilę. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie. Windsor Raptors Radio Pro.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: I hate confrontation.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Audycja Zajrani w Radiu Sochaczew dzisiaj przybiera formę audycji typowo muzycznej, ponieważ jak dobrze wiecie, za nami Dni Sochaczewa. No i podczas Dni Sochaczewa miałem okazję rozmawiać z artystami, którzy w tym czasie wystąpili. A wśród tych artystów zespół Farba. Rozmawiałem z wokalistką tego właśnie zespołu, czyli z Joanną Kozak. No i poruszyliśmy wiele wątków, wśród nich temat istotny dla miłośników w twórczości tego zespołu, bo słuchajcie, przygotowują pewne nowości muzyczne. O tym więcej już teraz w wywiadzie.
5: Dzień dobry, farbastyczna farba. Nie ma koncertu, żebyśmy nie zagrali Chcę tu zostać ze dwa razy nawet, tak? No bo to zawsze publiczność chce. Przepiękne wspomnienia wracają, ale mamy oczywiście dużo, naprawdę dużo fajnych numerów, także warto przyjść i zobaczyć, przekonać się, jakie są te nowe piosenki zespołu Farba. Te stare, na przykład Zagubiony Książę, również gramy.
4: Jakbyś miał opisać jednym słowem albo no, dwa, trzy słowa, jaka jest Farba jako zespół? Jaki chcecie styl wprowadzić, jaki gatunek, jakie emocje? To co byś powiedział?
5: Ojej, wiesz co, my myślę, że jesteśmy takim zespołem, który niesie energię na scenie, radość i jak ja to mówię, zawsze dużo serducha i chyba tacy byśmy chcieli być, wiesz, jesteśmy grupą poprokową, tak, nie jest to dzisiaj gatunek może za bardzo popularny, ale wiesz, tacy jesteśmy i jak zawsze mówię, ta muzyka nasza przeplata wiele barw i zawsze tak mówiłam, że jesteśmy takim zbitkiem wyszosobowości, ktoś słucha troszkę mocniejszej muzyki, ja trochę lżejszej i jakby miksujemy to wszystko, wiesz, to tak jak malowanie obrazów, nie? Trochę dodasz takiego koloru, takiego i wychodzi piękne, piękne dzieło. I myślę, że takim zespołem chcemy być, takim właśnie kolorowym, farbastycznym. No energia, jak ja to mówię, farbastyczność.
4: Widziałem u was na Instagramie akcję z sercami. Tak. Opowiedz trochę więcej o tej akcji.
5: No właśnie, jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle obserwuje naszego Instagrama tutaj z Sochaczewa, ponieważ tak jak już w tym roku sobie postanowiłam, bo jak widzisz, mam koszulkę, chcę tu zostać z sercem, bo to serce to jest taki już nasz znak rozpoznawczy, związany z tą piosenką, więc pomyślałam sobie, kurczę, chętnie bym takie serduszka przywoziła do domu i faktycznie już ze wszystkich koncertów mam już ich nawet ponad chyba 10 sztuk albo i więcej.
4: A propos płyty, zapytam o wasze plany muzyczne. Czy pracujecie aktualnie nad jakimiś projektami? Co u was się dzieje albo będzie działo?
5: No pracujemy. To co prawda teraz troszeczkę musieliśmy zwolnić, jeśli chodzi o te nowe numery, ponieważ no, jest sezon koncertowy i jakby te próby się skupiły już jednak na tej naszej koncertowej jakby stronie. Ale tak, mamy już pomysły na kolejną płytę. Mogę zdradzić tytuł tej płyty, ponieważ to już jest taka płyta, tak jak ci mówiłam, nie chcemy singlowo tylko działać, tylko już takim projektem i płyta będzie się nazywała Kolory.
4: Farba Kolory, czyli jak jesteście konsekwentni w tym kolorowym, takim żywym stylu.
5: Tak, dokładnie. Także tak to będzie jako konsekwencja. Każda piosenka będzie właściwie taką inną barwą.
4: Też emocjonalną, jak rozumiem.
5: Oczywiście.
4: To jeszcze mi powiedz, w takim razie a propos tego sezonu koncertowego, o czym mówisz, pewnie plany macie, ale jakie to są emocje dla artystów wystąpić przed publicznością? Czy to się nie nudzi, krótko mówiąc?
5: Nie, no co ty, w ogóle my to jesteśmy tacy atencjusze, nie? My potrzebujemy atencji. Każdy, myślę, artysta potrzebuje, żeby ta jego sztuka była odebrana i jeżeli widzi, że po drugiej stronie też jest ta energia i ci ludzie jakby pobierają z ciebie i wchodzą w ten twój świat, to jest wtedy naprawdę super i ja myślę, że nam się to nigdy nie znudzi, wiesz, to jest tak, ja się trochę obawiam, bo ja mówię za ileś tam lat, ja mówię, Boże, ale jak ja będę, no nie wiem, co, no, z chodzikiem wejdę na scenę, nie wiem, czy nam się to kiedyś znudzi, wiesz, to są emocje, to jest adrenalina, dopamina, więc bardzo to lubimy.
4: Wrócę jeszcze do tego hitu, z którego was ludzie znają najbardziej, czyli Chcę tu zostać, czy jak on powstawał, spodziewaliście się, że to będzie aż taki hit?
5: Nie, no co ty, w ogóle po prostu tak nie było, ta piosenka powstała jakby z miłości. Ja ją napisałam już gdzieś tam, będąc jeszcze w liceum, w pokoju na gitarce pożyczonej od koleżanki, śpiewałam i wiesz, no nikt by mi, no nie przyszłoby mi do głowy, ale marzyliśmy o tym, tak? Marzyliśmy, żebyśmy jakby weszli na tą scenę i znaczyli coś tutaj w Polsce. A że tak się stało, wiesz, to trochę, chyba, trochę szczęścia i przypadku, bo utwór został wybrany do filmu Irek Kosmiczna nominacja, więc gdzieś tam już w kinach został opuszczony, no i wiesz, wtedy nie było też mediów społecznościowych. Zaczęliśmy jeździć na koncerty i się okazywało, że właśnie radia do nas podchodziły, mówię, słuchajcie, jesteś na playliście, w ogóle jesteś na pierwszym miejscu listy przebojów na przykład. I wtedy dopiero mówimy, wow, co się stało.
4: Ta piosenka powstała jakiś czas temu, ale mam wrażenie, nie wiem czy potwierdzisz, że nawet te młodsze pokolenia znają ją. Czy to nie jest w pewien sposób, czy to was nie zaskoczyło w pewnym sensie? Ale no, na pewno to musi cieszyć, domyślam
5: się. To bardzo cieszy, bo ja widzę dużo młodzieży, która właśnie śpiewa tą piosenkę, dzieci. Ostatnio byłam też na festiwalu, gdzie też właśnie śpiewano. Ja myślę, że to jest po prostu taka piosenka, która nie to, że nas przerosła, ale ja myślę, że to jest taki naprawdę szlager, można powiedzieć, tak? I ja się cieszę, bo ona ma pozytywne mimo wszystko przesłanie i każdy znajdzie tam historię swoją i fajnie, że młodzież też sięga po tą piosenkę. No jesteśmy przeszczęśliwi, że tak jest.
4: Wrócę do tych planów muzycznych, już odchodząc od tego waszego największego przeboju. Opowiedziałaś o tym, że pracujecie, że trochę jeszcze nie wiecie, co z tego wyjdzie, ale już zdradziłaś kolejne wasze muzyczne ruchy. Jak wygląda taka praca w studiu? Powstaje najpierw tekst, muzyka, synchronicznie, gdzieś jakiś pomysł, który jest zapisany w notatkach w telefonie. Jak to wygląda?
5: Różnie, wiesz co, naprawdę różnie. Wiesz co, to jest też tak, że muzyka nie ma barier, to jest, ewoluuje właściwie. I na przykład mamy piosenkę Wszystko dla Ciebie teraz, którą dzisiaj nawet zagramy, ona już jest nowa i powiem Ci, że ona była na początku balladą, ale w którymś momencie ja tak sobie pomyślałam, kurczę, ale może coś byśmy zmienili i tak wiesz, tutaj jakiś aranż i nagle się okazało, że o, fajnie i zabrałam, wiesz, jakby z ballady zrobiła się taka piosenka bardziej do przodu popowa, więc wiesz co, to jest proces, to jest coś takiego, że właściwie nie jesteś w stanie tego opisać, bo czasami przyjdzie Ci pomysł nagle, musisz to szybko zapisać. Jak tego nie zapiszesz na dyktafon, to za 3 minuty już tego nie ma i poszło. A może to był właśnie ten hit? Wiesz, także to tak różnie wygląda. My oczywiście pracujemy z zespołem w naszej próbowni, wiesz, nagrywamy, szykujemy się do wejścia do studia i będziemy wchodzić do zewnętrznego studia.
4: I tak na koniec trochę, bo żyjemy w takich czasach, gdzie trzeba doceniać żywe instrumenty. Wy jesteście zespołem, gracie na tych żywych instrumentach. Jakie to instrumenty?
5: Tutaj nawet nasz instrument główny nas nagrywa. Gitara oczywiście, Piotr Szwer, bas, Bartek Brus, tak? No i oczywiście na perkusji Jacek Woźniak, który też ma sample, więc po prostu będzie też tam troszeczkę DJ-ował nam, powiedzmy. Więc jesteśmy w składzie czteroosobowym.
4: I tak zazwyczaj gracie.
5: Tak, tak. Teraz tak gramy i myślę, że to jest na razie bardzo dobry skład, także bardzo się z tego cieszę, że gramy na żywo.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Ja bardzo dziękuję i chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Życzę Wam farbastycznych wrażeń.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital sale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Moja i twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Wracamy do audycji Zajarani w Radiu Sochaczew, a dzisiaj rozmawiamy z artystami, którzy pojawili się w miniony weekend w Sochaczewskim Amfiteatrze. No i pojawili się nie bez powodu, bo przecież dali swoje koncerty podczas tegorocznych dni Sochaczewa. Na miejscu rozmawiałem m.in. z zespołem How We Met, z zespołem z Olsztyna, który prezentuje amerykański pop-punk i to właśnie w takiej stylistyce mogliście ich usłyszeć i zobaczyć w naszym mieście. A tak się składa, że przed nimi nowe wydawnictwo muzyczne, nowa płyta, która jest zupełnie inna niż dotychczasowa twórczość, dlatego że teksty będą i są już tworzone w całości po polsku. Ale o tym już za moment opowiedzą panowie z zespołu How We Met. Posłuchajcie wywiadu.
5: Zespół How We Met w składzie...
6: Oskar Jensen.
7: Hubert Kobus.
8: Mikołaj Malicki.
9: Mateusz Mroczkowski.
6: Pierwszy raz jesteśmy w Sochaczewie. Jest bardzo to ładne miasto. Amfiteatr macie wyjątkowy. Pierwszy raz jesteśmy na takim ładnym amfiteatrze. Dużo osób zbiera się pod sceną, skandują naszą nazwę, mimo to, że deszcz pada. Niesamowite. I czujemy się naprawdę świetnie. Dzień dobry, Sochaczew.
5: Co wykonacie?
6: Piosenki z pierwszej i drugiej płyty nadchodzącej. Jeszcze ta druga płyta jeszcze nie nadeszła, ale chcemy grać te piosenki, żeby się przygotowywać na kolejną trasę koncertową. No i też właśnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby wam pokazać naszą nową odsłonę w języku polskim, bo no tutaj druga płyta jest całkowicie po polsku.
5: A wcześniejsze były po angielsku?
6: Zgadza się. Angielski to jest mój też drugi język, którym się wychowałem.
5: Trochę przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że po polsku też pisze się łatwo. Niektórzy myślą, że trudniej po polsku, ale powiedziałeś, że to jest wdzięczny język do pisania.
6: Zdecydowanie. Bardzo wdzięczny, kiedy się użyje tychże właściwych słów. Powiem tak, no nie było łatwo na początku, ale kiedy zaczerpnąłem wielu inspiracji, wielu artystów, którzy no świetnie piszą, no bym mógł wymieniać godzinami, ale mamy tylko 3 minuty, więc no na przykład Grabarz świetnie pisze po polsku. Hubert Kobus, nasz basista, też bardzo ładnie czasami coś powie w busie, że wszyscy śmiejemy się, a później może wykorzystujemy w tekstach. Hubert właśnie jest też naszym trzecim wokalistą. Jestem ja, jest Mateusz tutaj obok mnie siedzący. No i Hubert też ładnie śpiewa.
7: No trudno, nie zawsze jest niedziela.
5: Powiedzcie trochę o waszym instrumentarium. No trochę się przedstawiliście, ale no, chyba w dobie teraz tych czasów te instrumenty żywe robią zawsze wrażenie i fajnie się słyszy. To zupełnie inny koncert.
6: Najbardziej żywy jest Mikołaj na tej scenie. Mikołaj, może coś powiedz o swoim.
7: Dbam o to, żeby były głośne, więc raczej z tym problemu nigdy nie ma. Dodatkowo są nagłaśniane, no bo warunki wymagają też niskich częstotliwości, które Hubert tylko słyszy, więc jest dobrze. Nie no, rozbudowujemy też nasz jakby instrumentalny aranż o również różnego rodzaju chórki, czy też instrumenty klawiszowe, które również są z nami. Jest to też połączenie powiedzmy tej elektroniki, która też towarzyszy mi przy zestawie perkusyjnym.
5: A wychodząc na scenę, czego się spodziewacie od publiki? Jakiego rodzaju emocji, czy tego, żeby się bawili, skakali, czy macie jakieś oczekiwania?
6: Skrajnego zażenowania. No nie, oczywiście, że no, my wychodząc na scenę zapraszamy ludzi do wspólnej zabawy, żebyśmy tę godzinę przeżyli i w jak najlepszych warunkach akustycznych. No i też pamiętajcie, mimo deszczu, mimo ładnego, świecącego słońca w Sochaczewie, przychodźcie mimo wszelkich warunków, bo moim zdaniem warto zobaczyć coś, co w Polsce na scenach muzycznych mało, czyli właśnie How We Met.
9: Kim moim zdaniem, ale pewnie koledzy też się ze mną zgodzą, nasze takie ciche marzenie, jeśli chodzi o publikę, reakcje powiedzmy na nasz koncert są takie, żeby jednak znali teksty i po prostu chórem śpiewali refreny i nie tylko, ale to jest chyba takie najlepsze zwieńczenie artyzmu na scenie, żeby jednak publika znała nasze piosenki i sama je śpiewała. Nie?
5: Powiedziałeś, że mało takiego grania jak How We Met. Co was wyróżnia?
6: No, przede wszystkim to, że kiedy wychodzimy na scenę, nie chcemy z tej sceny zejść, to zależy też w jakich warunkach, no. Ale wracając do właściwego pytania, no, odpowiedź jest taka, że wyróżnia nas amerykański powiew w czasach, gdy polskość na scenach króluje, ale pokazujemy tą

0: tą nową odsłonę, świeży powiew pop-punku, pop-punka amerykańskiego. I nie spotkałem się z zespołem, który ma tak dobrze grającego basistę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Jaki jest sekret tak dobrze grającego basistę?
3: Szluk, łycha i stara podeszwa.
2: Trochę jeszcze o tą nową płytę was zapytam w takim razie. Co możecie zdradzić na ten moment, gdyby nasi słuchacze chcieli czekać i sprawdzać was w najbliższym czasie?
0: No, przede wszystkim była pisana w różnych warunkach. Jadąc pociągiem, jadąc samochodem, rowerem, w tramwaju raz pisałem tekst, muzykę, no to oczywiście w moim skromnym, małym pokoju. No i też powiem tak, no co mogę powiedzieć? Jest cała płyta po polsku, jest o problemach, które dotyczą wszystkich. Jest dużo utworów o miłości, ale tej nie do końca zdrowej, nie do końca kolorowej. W życiu mamy do czynienia, no tak naprawdę z kolorami szarości momentami i to chciałem, ja jako autor tekstu chciałem właśnie wyeksponować, że mimo kolorowych dni też się znajdują te szare, te ciemne i to wydaje mi się, że to był sposób, żeby poradzić sobie z tym wszystkim.
4: To też jest chyba taki element charakterystyczny, jednak pop-punk amerykański kojarzy się gdzieś tam z słońcem, beztroską, a jednak to połączyliśmy z takim nastrojem, który nie do końca jest pozytywny często, więc taka kombinacja i jeszcze do tego język polski, no to jest coś, co nas wyróżnia tutaj.
2: Możemy zdradzić, kiedy ta płyta wyjdzie, czy to jeszcze niekoniecznie?
0: Nie, jeszcze nie mówimy o konkretnej dacie. To jest jeszcze do pewnych ustaleń, które musimy między sobą z innymi jeszcze organizacjami pozarządowymi jeszcze ustalić.
4: Dlatego zapraszamy na koncerty, bo tam można je usłyszeć. W ostatnich koncertach kolejne, które będziemy grać, też zawierają ten repertuar z tej płyty, więc można już się osłuchiwać.
2: To jeszcze was zapytam o inspiracje muzyczne. Czego na co dzień słuchacie?
3: Jako perkusista słucham no bardzo różnych zespołów, akurat w tej płycie staram się również. Będę mówił wprost, jedna piosenka ma duży wpływ na mnie miał zespół Paramore, również Foo Fighters i także bardzo różnie czasami też. Oczywiście trzymamy się też kultowych zespołów punk rockowych, jak na przykład Green Day czy Blink 182, mówiąc po polsku. Ale co jest najważniejsze, nauczyłem się grać z klikiem, chociaż wychodzi mi to zawsze źle i to jest piękne.
0: Nigdy ci by nie był potrzebny. Ostatnimi czasy? Czego słucham?
5: Niech będzie jakieś takie odkrycie.
0: Ostatnie odkrycie, no więc żeby nie być gołosłownym, to no, słucham tak naprawdę naszych ostatnich masterów ze studia, żeby no, dopieścić tą płytę jak najlepiej, ale tak, żeby odejść od How We Met i słuchać czegoś, to odkrycie. Szczerze mówiąc, bym musiał zobaczyć na swoim Spotify. Poczekaj chwilę. Polubionych miałem ostatnio fajną piosenkę. A to stara piosenka jest w sumie, więc nie tak. Odkrycie może z przeszłości. Habits, stay high, to of low. High all the time. Da da da da da da. Mam ona, no bo będę występował na koncercie w piosenki poezji śpiewanej w Olsztynie na Amfiteatrze. Muszę się nauczyć tej piosenki, więc uczę się słuchając. Jest i Adele, jest Olivia Rodrigo, o dziwo.
2: Proszę bardzo, to tak radiowo trochę nawet się zaskoczyłem.
0: Tak, John Mayer, tak. Youngblood, byliśmy razem z Hubertem na koncercie. O, świetny wykonawca. Brian Adams, bo jest Kanadyjczykiem. No i inni.
1: To moją największą inspiracją są moi koledzy w zespole tak naprawdę, bo to oni mi dają energię do tego, żeby jakby rozwijać się dalej na swoim polu i no i to kolej z cykieł ghetto, tego całego show, które przedstawiamy na scenie.
4: U mnie tak naprawdę to jest kompilacja wielu artystów, wielu stylów muzycznych. No wiadomo, zważywszy na to, że gramy taką muzykę jak nie inną. Klasyki pop-punku, Green Day, Blink 182, Sum 41 i tym podobne. Na co dzień słucham też dużo muzyki takiej klubowej, deep house'owej. Bardzo też inspiruje mnie Chainsmokers, jeśli chodzi o taką współczesną muzykę. Ich brzmienie, ich wokal połączony też trochę z takimi gitarowymi brzmieniami, to jest też coś, co lubię, coś, co kombinuję też czasami w domu, więc mniej więcej tak to wygląda. Arctic Monkeys też, na przykład taki zespół. Czy z polskich? Jutrzejsza gwiazda, Ira. To było, byłem po prostu fanem lata temu po prostu tego zespołu i wiele jakichś tam riffów gitarowych, brzmień zaczerpnąłem po prostu z ich brzmienia, więc różne.
5: To była rozmowa z zespołem How We Met. Jak wam się podobały koncerty w ramach tegorocznych Dni Sochaczewa? Dajcie znać w mediach społecznościowych Radia Sochaczew. Możecie pisać do nas na Instagramie i Facebooku. A jeśli macie na przykład pomysły na kolejnych artystów, których chcielibyście zobaczyć w Sochaczewie i okolicach, no to również podsyłajcie te właśnie propozycje.
6: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
9: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
10: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
13: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
14: Autopromocja. Reklama.
15: Czy wiesz, że woda z

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Kasia Sienkiewicz, były momenty, ale mi się podoba ta piosenka. To jest dowód na to, że Kasia Sienkiewicz po tym, jak zaczęła swoją solową karierę, no to idzie w dobrą stronę, myślę. Zdecydowanie. A propos tych momentów, no to kilka jeszcze momentów zostało do 19, konkretnie do 11 minut. Wtedy najnowsze wiadomości w Radio Sochaczew, a w nich m.in. o upałach we Włoszech, bo jak czytam, jest ostrzeżenie polskiej ambasady. Także jak ktoś z was się wybiera do Włoch, no to uważajcie, strzeżcie się upałów.

0: Reklama. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: W Radiu Sochaczew minęła 19, posłuchajmy, co słychać w wiadomościach.
5: Afera Kasprzyka i zmiany w stołecznym szpitalu południowym. Potem premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej i upały we Włoszech. Jest ostrzeżenie polskiej ambasady. Marcin Krzemiński. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły, że lekarz, a także radny Dawid Kasprzyk miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
6: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
7: Nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
6: Dawid Kacprzyk, lekarz ze szpitala południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
8: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
6: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
5: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie. Ważnie, mówi premier Tusk.
9: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
5: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach nie tylko w Polsce. Przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
4: jak się macie w to czwartkowe popołudnie, już prawie wieczór. Mam nadzieję, że całkiem okej. Mam nadzieję, że czekacie na przykład na najbliższy weekend. A ile się będzie rzeczy działo w Sochacze, w okolicach w najbliższy weekend? O, naprawdę. Mnóstwo. O tym wszystkim już za kilka chwil, między innymi. A na początek Agnieszka Adamczewska. Na wszystko przyjdzie czas. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: Amy McDonald, Slow It Down. 21 minut po 19. A tymczasem słuchajcie, już najbliższy weekend. To, na co wiele osób czekało w kontekście różnych wydarzeń w Sołaczewie i okolicach, bo przed nami teraśńska noc czerwcowa. No i mało tego, że wiele atrakcji, no to też wiele na przykład koncertów. NA to jest zespół, który się pojawi. Oprócz niego na przykład Blacha 2115. Oprócz nich także na przykład Mamy Śpiewamy, czy Warszawskie Kombo Taneczne. Oprócz tego Krochówka Wójta, czy Mecz Samorządowców Gmina Teresin kontra Gmina Nowa Sucha. O pełnym programie teresińskiej nocy czerwcowej piszemy dla was na tusołacze.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy. Wchodźcie, sprawdzajcie, a my w Radiu Sochaczew was na to wydarzenie zapraszamy. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Sophie B. Hawkins, Right Beside You, moja i twoja muzyka w Radio Sahaczew, a tymczasem przed nami kolejna edycja. Tegoroczna edycja Biegu Cichociemnych, czyli tego biegu, który dobrze znacie i który co roku się pojawia. Nie może się nie pojawić także i w tym roku. Wiemy już co nieco na temat kolejnej edycji i o tym ostatnio na naszej antenie mówił Sławomir Cypel.
1: 13. edycja 27 czerwca, jak zwykle nad rzeką Bzurą. To już jest 13. edycja Biegu Cichociemnych, na który chciałbym wszystkich zaprosić, bo do 19 jeszcze są zapisy.
2: Brodzenie w Bzurze, przeszkody plenerowe, co czeka na uczestników?
1: No oczywiście moc błota, wody, pogoda się zapowiada świetna. Oczywiście straż, oczywiście piana, przeszkody tak terenowe, naturalne, jak i te, które zrobimy. Już od 8 lat mogą dzieci startować, więc uprzejmie zapraszam. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy uczestnictwo naszych nieletnich sochaczewian za darmo. Wszyscy starsi mogą pobiec biegu na 5, 10 oraz 15 kilometrów. Do 19, jak już mówiłem, zapisy, a bieg sam 27 czerwca.
0: Także do jutra jeszcze zapisać się możecie. Kto zamierza wziąć udział w biegu cichociemnym, no to to jest ostatni gwizdek.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

No, jeśli wybierzecie się na WSC Festival, no to bardzo możliwe, że ten numer również usłyszycie. To Trips z Mikolasem, Hard to be Humble, 8 minut do 20 i wtedy też najnowsze wiadomości z kraju i ze świata na naszej antenie. A do 20 jeszcze na przykład jeden z najbardziej słonecznych numerów w historii, czyli Tupac, Dr. Dre, California Love. Za chwilę także Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama.
1: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 20.
5: Za chwilę politycy o stałej bazie żołnierzy amerykańskich. Potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie też o kolejnej wygranej naszych siatkarek. Marcin Krzemiński. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
6: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
5: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiSu. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
7: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
5: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
8: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
5: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
9: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, a tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
5: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
10: Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
5: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę. Ich rywalkami będą Holenderki.
11: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czas zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk oraz Korea Południowa. Oba zespoły bowiem na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca będzie już mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. W grupie B mundial zacznie się od nowa. W pierwszej kolejce w obu spotkaniach padły remisy. Kanadyjczycy żałują, że nie udało im się z Bośnią i Hercegowiną wygrać. Dlatego w meczu z Katarem chcą zagrać jeszcze lepiej. Mówi ich selekcjoner Jesse Marsh.
15: Wiemy o ich mocnych stronach, wiemy, co chcemy u nich ograniczyć i jak ma wyglądać nasza gra. W tym meczu z Bośnią, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliśmy poczucie, że gra wyglądała bardziej tak, jak oni tego chcieli, a nie my. Dlatego musimy zadbać o to, aby od samego początku narzucić swój ton i będziemy do tego dążyć od pierwszej minuty.
14: Ten mecz o północy w Vancouver wcześniej, bo o 21:00 w Los Angeles Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoni Eli Wai nie otrzymał zezwolenia na podróż do Kanady na spotkanie z Niemcami w piłkarskich Mistrzostwach Świata. To efekt podejrzeń o ustawianie meczów ligowych we Francji. Co ciekawe, w pierwszym mundialowym spotkaniu spędził aż 55 minut na boisku. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być nawet wyżej, ale w końcówce osłabła, a na domiar złego pomyliła trasę.
16: Na pewno nie jestem z tego etapu szczęśliwa, ale z drugiej strony też wiem, że z niego coś wyciągam i wiem, co tak naprawdę jest jeszcze do poprawy przed najważniejszym celem.
14: A na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla w turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami Brytyjczykiem Neilem Skupskim oraz Amerykaninem Christianem Harrisonem 4-6, 4-6.
11: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Atomowy Kociak, czyli Atomic Kitten na początek 20 muzycznie. The Tide is Right, Get the Feeling. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Już za chwilę w Radiu Słuchacze przypomnimy rozmowę z naszym dzisiejszym gościem dnia. O czym tym razem będziemy mówić? No, tym razem przeniesiemy się do gminy Sochaczew, a konkretnie to sprawdzimy, jakie plany na przyszłość ma Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Będzie m.in. o potrzebie inwestycji w gospodarkę wodną i o bieżącej działalności zakładu. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Adam Osicki, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa.
4: Zaczynamy naszą rozmowę od sytuacji związanej z budową nowych studni na terenie gminy. Skąd w ogóle wziął się taki pomysł i z czego wynika ta potrzeba dokonania tej inwestycji?
5: Proszę panią, sytuacja, która jest teraz, która nas zastaje coraz bardziej i w gminie, i w ogóle w kraju, jest taka, że mamy coraz mniejsze zasoby wody. Wód podziemnych, wód w rzekach, wód w jeziorach. I ten brak wody powoduje to, że musimy my jako gmina myśleć o tym, żeby tą wodę mieszkańcom zapewnić. I stąd był pomysł właśnie, już w zeszłym roku się urodził w gminie, żebyśmy zrobili badania, taki audyt został przeprowadzony i ten audyt dał nam gdzieś taką możliwość, żebyśmy pomyśleli o tym, żebyśmy zabezpieczyli się w nowe studnie przy stacjach uzdatniania wody. Te studnie zapewnią nam bezpieczeństwo, a w razie jakby gdzieś w którejś studni, której dzisiaj mamy, nie wiem, skończyło się źródło, zanieczyściło się źródło lub nie daj Boże gdzieś tam skończyłaby się ta woda, to mamy gdzieś bezpieczeństwo tego, że mamy tą drugą studnię, właśnie o którą dzisiaj walczymy i którą chcemy zrobić, nie?
4: To tym bardziej ważne zadanie, że gmina Sochaczew cały czas się rozwija i przybywa wam nowych mieszkańców.
5: Oj, bardzo dużo mamy nawet wniosków na temat dotyczących podłączenia wody, rozbudowy wodociągów, dlatego właśnie stąd ten pomysł cały czas na te studnie. I w związku z tymi studniami, że gdzieś zapewnimy sobie bezpieczeństwo w postaci tych studni, to też następnym takim krokiem właśnie będzie potem modernizacja stacji uzdatniania wody.
4: Gdzie te studnie się miałyby się znaleźć?
5: Wszystkie te studnie, które są zaplanowane, mają się znajdować przy stacjach uzdatniania wody. Stacje uzdatniania wody w naszej gminie znajdują się w Mokasie, w Janoszówku, Bronisławach oraz na Dachowej.
4: I na jakim etapie jest gmina, jeżeli chodzi o realizację tego zadania?
5: Panie redaktor, no to jesteśmy na takim etapie, że wystartowaliśmy z ofertowaniem, z przetargami na budowę, projekt i budowę studni. W miesiącu marcu dostaliśmy pierwsze odpowiedzi z firm, które się zajmują takimi rzeczami. Niestety firmy od razu już na dzień dobry, można powiedzieć, powiedziały, że nie są w stanie zrealizować projektu i budowy. Niestety etap projektowania samych studni to jest bardzo długi etap, bo tu chodzi o wszystkie pozwolenia. Są to pozwolenia hydrologiczne, potem pozwolenie od Wód Polskich, ale żeby dostać zgodę od Wód Polskich, trzeba najpierw wykonać operat wodnoprawny, który polega na tym, ile tak naprawdę potrzebujemy tej wody dla mieszkańców, czy dla zakładów pracy, czy dla jakichś firm, które się znajdują na terenie miejsca, gdzie będzie ta studnia, i dopiero na podstawie tego operatu Wody Polskie wydają zgodę na użycie takiej studni i też oni podają od razu, jaką ilość możemy wydobywać, takiej ilość wody, którą możemy wydobywać ze studni. Bo chciałem powiedzieć, że małe studnie przydomowe to jest około 5 metrów sześciennych wody na dobę. My, porównując to, to przykładem jest na przykład nasza jedna z największych stacji w Janoszówku, którą gdzieś po drodze mamy duży zakład jak Mars, to tam zużywamy 1980 metrów sześciennych wody na dobę, więc to są ogromne ilości wody. Więc dlatego to trwa wszystko, te wszystkie pozwolenia, wszystkie te operaty, i firmy powiedziały, słuchajcie, jeżeli chcecie, to my to zrobimy, ale potrzebujemy od 10 do 13 miesięcy. Niestety dzisiaj znaleźliśmy się w bardzo dużej pułapce, którą niestety gdzieś tam radni zablokowali. Ta pułapka polega na tym, że radni no, chcieliby projekt i budowę. Zróbcie, koniec i kropka, zamykamy temat. No niestety, my przedstawiamy. Ja przedstawiałem dwa razy. Mówiłem państwu, że niestety, no nie da się, bo wszystkie firmy powiedziały, nie da się zrealizować tego w tym roku. Dlatego naszą propozycją było to, żeby rozłożyć ten projekt, wydłużyć go o następny rok, przepisać pieniądze na następny jakby rok i zrobić w tym roku projekt, a w następnym roku budowę. I też od razu byśmy zapewnili to, że w przyszłym roku, jak mamy budowę studni, wtedy byśmy sobie zabudżetowali na przykład następny etap, równocześnie jechać i robić już na przykład modernizację stacji uzdatniania wody. I to też byśmy gdzieś mogli już sobie budżetować. No a w tym momencie znaleźliśmy się w pułapce, bo nie możemy zrobić nic, bo wiemy, że już nie zrobimy projektu i budowy, więc jak jesteśmy zablokowani, więc gdzieś tam dzisiaj wisimy w takiej próżni.
4: Czyli co, będzie jeszcze jeden przetarg na ten rok?
5: Tak, no tak ustaliliśmy, że będziemy walczyli o to, że ogłosimy przetarg ponownie. No ale już wiemy, że na przykład jedna firma po ostatniej sesji, daliśmy informację do tej firmy, która już jakby wygrała w ostatnim przetargu, to ta firma powiedziała, że słuchajcie, no nie wykonamy tego, więc oni wszyscy będą nam odpisywać, że to jest niewykonalne, nie?
4: Jeżeli chodzi o wodę, to ważne jest też, aby była ona dostarczana nie tylko w odpowiedniej ilości, ale też o dobrej jakości. Jak ta sytuacja wygląda na terenie gminy?
5: To jest tak. My jako Zakład Gospodarki Komunalnej dbamy bardzo o jakość wody. W ostatnich tam czasie bardzo się poprawiła ta jakość wody. To jest taki wymóg ogólnie gdzieś tam różnych ustaw, różnych jakichś tam przepisów. My na naszych stacjach uzdatniania wody dbamy o to, żeby ta woda była czysta. Ona jest utleniana, odżelaziana, jest gdzieś tam naświetlana lampami UV, filtrowana. Również do tego my jako zakład jesteśmy zobligowani, że musimy przeprowadzać własne badania, czyli mamy własne, zlecamy laboratorium zewnętrzne badania wody, które laboratorium dla nas to wykonuje i takie wyniki są publikowane na stronie Urzędu Gminy w zakładce wodociągi. Teraz staramy się to cały czas publikować, ale również mamy też badania przez Sanepid w Sochaczewie, który też nam robi takie badania, można powiedzieć, niezapowiedziane, które badają wodę i też nam takie wyniki przekazują, też te wyniki udostępniamy. Więc naprawdę jakość naszej wody jest bardzo dobra i ręczę za nią, że jest naprawdę bezpieczna.
4: Czyli kranówkę można pić.
5: Ależ oczywiście, że tak.
4: Wspomniał pan o tej modernizacji stacji uzdatniania wody. Wiem, że szykuje się taka inwestycja na terenie gminy. Już jest jakiś zalążek.
5: Tak. Wie pani co, jedną z największych naszych stacji to jest stacja w Janaszówku. Ona obsługuje potężny obszar naszej gminy. I po drodze jeszcze jest potężny zakład, jakim jest Mars, który też się dzisiaj rozbudowuje. I my chcemy na tej stacji, jakby dzisiaj się skupiłem głównie na tej stacji ze swoimi pracownikami. Chcemy tam zapewnić jakby dzisiaj modernizację, bo wiemy, że ona będzie problematyczna za chwilę. I dlatego, oprócz tego, że planowana jest tam budowa studni, no to do tego chcieliśmy zrobić modernizację całej automatyki, sterowania, przepustnic, wszystkich procesów filtracji, po to, żeby ta stacja mogła w tych największego rozbioru wody, żeby naprawdę dała radę. Nie?
4: Kiedy można się spodziewać rozpoczęcia tych
5: prac? Wie pani co, jesteśmy na etapie takim, że już zgłosiły się do nas 3 firmy, które sobie gdzieś tam zrobiły całą tak jakby pogląd stacji, co trzeba zrobić, jak trzeba to zrobić, propozycje takie, co jeszcze można ulepszyć, co można usprawnić i czekamy tak naprawdę na oferty od tych firm.
4: I kolejna sprawa dotyczy z kolei punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tutaj był pomysł modernizacji tego PSZOK-u. Jak miałby się ten obiekt zmienić i na jakim etapie gmina jest, jeżeli chodzi o ten plan?
5: Pomysłem modernizacji PSZOK-u to usiedliśmy z panem wójtem, że chcielibyśmy, żeby ten PSZOK wreszcie był taki, można powiedzieć jednym słowem, uporządkowany, żeby mieszkańcy wjeżdżając tam mogli jakby, jak to się mówi, w taki sposób intuicyjny jakby oddać te wszystkie odpady, które można do tego punktu selektywnego oddać. I myśleliśmy o tym, żeby tam wybudować taki duży namiot, w tym namiocie wstawić kontenery, nawet zwiększyć ilość kontenerów, żeby to było wszystko po pierwsze zadaszone, żeby była taka organizacja drogi, te drogi, żeby były utwardzone. Do tego gdzieś pomysłowo, przyszłościowo jeszcze jest taki

0: radioaktywnej odpadów. Nie?
1: I co z tym projektem się dzieje teraz?
0: No, niestety też projekt na ostatniej sesji został zawieszony przez radnych. Nie mam w ogóle, proszę państwa, pojęcia, czemu to się tak stało, czemu radni nie chcą też takiej poprawić tej wizerunku tego naszego punktu, no bo jednak gdzieś to straszy, można powiedzieć. O, dzisiaj, a my gdzieś mamy pomysł, żeby to można było ładnie usprawnić. Nie?
1: A kosztowne to jest zadanie?
0: Wie pani co, gdzieś my przewidzieliśmy, że to jest koszty by było około 118 tysięcy i takie pieniądze są zabezpieczone, bo to były środki przesunięte z jakichś tam kar wynikających od firm związanych właśnie z odpadami i te pieniądze chcieliśmy skierować właśnie na modernizację tego zakładu. Nie?
1: Czekamy w takim razie, co dalej będzie się działo w tym temacie, a ja już dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję bardzo.
1: Przypomnę, że w naszym studiu był pan Adam Osicki, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: Słuchajcie, czasem tak się dzieje, że weekend jest po prostu naszpikowany atrakcjami i różnymi wydarzeniami. Najbliższy weekend zdecydowanie do takich należy, jeśli chcielibyście wiedzieć, gdzie najlepiej tych atrakcji szukać i żeby się nie pogubić. No to najłatwiej na tusahaczew.pl, tam jest zakładka co, gdzie, kiedy i rzeczywiście w intuicyjny sposób wylistowane najbliższe weekendowe wydarzenia. W najbliższy weekend, no, dzieje się mnóstwo, bo i na terenie Sochaczewa, ale i na terenie gminy Sochaczew i pozostałych gmin powiatu sochaczewskiego. Wchodźcie tam koniecznie i sprawdzajcie, a my jeszcze na te wydarzenia weekendowe będziemy zapraszać.
1: 94,9 FM. Gra dla Was Radio Sochaczew. Reklama.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Socherzew. Jeszcze więcej muzyki. Radio Socherzew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Miałeś zniknąć, miałeś przestać kraść mi każdą myśl.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Sochaczew nocą.